0: napiszesz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
1: O, jak już będziesz robił swoją robotę.
2: Panowie, spokojnie, bez presji, bez

część z nich nawet zapisałem. To co wiatr mi wyrył w głowie, to że usłyszymy fale, jak nadzieja, która krąży, której nigdy nie szukałem, jak kamienie w moim sercu. Nigdy nie będą ciężarem, wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zrozumiałem, to co wiatr mi wyrwał z rąk. Komuś zbudowało zamek, jak nadzieja, która krąży, której zawsze się trzymałem, jak kamienie w moim sercu, które zagłuszyły fale.

kiedyś pewny, że istnieje słowo, Bóg i światłość u początku życia, błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

0: 25. Poznańska Noc Naukowców. Dzisiaj 8 uczelni i instytucji badawczych zaprasza mieszkańców na bezpłatne eksperymenty, warsztaty i wykłady. Głównym centrum wydarzeń będzie Politechnika Poznańska. Mimo braku unijnego wsparcia, organizatorzy gwarantują niezwykle bogaty program. O przygotowanych tam atrakcjach mówi koordynator wydarzenia Jolanta Szajbe.
1: U nas jest od 19 lat fizyka show, czyli taki pokaz, który zbiera największą liczbę uczestników, tym razem jako fizyka balloon show, gdzie opowieść o balonie będzie pretekstem do pokazania, jak prawa fizyki rządzą naszym wszechświatem. Będzie też geodezja, będzie chemia, która również jest z nami od 19 lat i cieszy się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza najmłodszych, czyli Laboratorium Szalonego Chemika.
0: Pierwsze spotkania i pokazy w ramach Nocy Naukowców rozpoczną się o godzinie 9.15. Radia Afera również nie zabraknie. Dzisiaj od godziny 16 do 19 będziemy nadawać specjalne wydanie Studenckiego Patrolu z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Będzie drugie śledztwo w sprawie afery w poznańskiej przychodni Posum. Prokuratura sprawdzi, czy w placówce funkcjonował nieformalny mechanizm przyjmowania tzw. pacjentów VIP poza kolejnością. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła zwolniona rejestratorka. Kobieta twierdzi, że specjalne dopiski przy nazwiskach robiła na polecenie przełożonych. Śledczy zbadają, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Równolegle toczy się pierwsze postępowanie dotyczące wycieku danych z przychodni, o którym zawiadomiły władze miasta. Do tej pory w żadnej ze spraw nikt nie usłyszał zarzutów.
2: Świat uczelni na 98,6.
0: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza ogłosił dużą inwestycję. Na kampusie Morasko powstanie zupełnie nowe, dwupoziomowe archiwum, które zostanie połączone z budynkiem Wydziału Historii. Inwestycja pozwoli zgromadzić w jednym miejscu rozproszone dotąd zbiory i znacznie poprawi ich bezpieczeństwo. Wykonawca ma na realizację zadania 18 miesięcy. Kosztujący ponad 32 miliony złotych obiekt ma być gotowy wiosną 2028 roku. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Ale zanim Noc Naukowców, to jeszcze poranek. Poranek rannych ptaszków. Kuro, prosimy.

0: Godzina 7 wybiła minutę temu na naszym zegarku. Moi drodzy, mamy 25 dzień września. To piątek, do weekendu. Uwaga, 0 dni nam zostało.
1: Jej, w końcu!
2: Aurelia i Kleofa zapłacą swoje imieniny. Udało się, przeżyliśmy kolejny tydzień. Prawie jeszcze. Kamil, najlepszego życzę ci, słuchaj. Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław, Rufus, Włodzimira, Włodzimir, Firmin i Świętopełk. Obchodzą imieniny.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Jej. Dzień budowlańca, Światowy Dzień Farmaceuty również w kalendarzu mamy.
2: Mamy.
0: No to proszę o reakcję na ten temat.
2: Znaczy, no takie dwa

0: 3, 5,1 miliarda dolarów. Tyle wyniosła w ubiegłym roku wartość polskiego rynku półprzewodników. Jak to będzie dalej? Strona 1 i strona 17 w Rzeczpospolitej. Nie chcemy ratować demografii migracją. To sondaż na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Ankietowani twierdzą, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa Polska wcale nie musi otwierać się na większą liczbę migrantów zarobkowych, bo dzietność da się jeszcze poprawić. I tak pisze Wiktor Ferfecki. Pytanie zostało zadane, czy pani zdaniem Polska powinna otworzyć się na większą liczbę imigrantów zarobkowych w związku z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym w Polsce? Na tak odpowiedziało 39,7%, na nie 50,3%. Dodatkowo te wyniki zostały podzielone według preferencji partyjnych na stronie 1 oraz na stronie 8 i 9. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. 75% PiT-u za życie ponad stan, to temat Przemysława Wojtasika, który pisze, że skarbówka sprawdza tych, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Nie chodzi tylko o krezusów, ale też o zwykłych Kowalskich. Jeśli nie udowodnią, skąd mają pieniądze, grozi im ogromny podatek. O tym na stronie 1 oraz na stronie 13. Jeszcze o finansach publicznych i drogich składkach pisze Aleksandra Fandrejewska. W przyszłym roku na każdego pracującego przypadnie średnio ponad 38,5 tysiąca obowiązkowych składek. Problem w tym, że coraz trudniej ustalić, na co idą te pieniądze. To strona 1 i strona 18.
1: W piątkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej zostało zadane pytanie, do czego tu wracać. To nie jest fala, ale zaledwie strumyk. Polacy faktycznie zaczęli wracać z emigracji. To na stronie 3. Więcej o tym przeczytacie. Sieć nastoletnich killerów to na stronie 14. I jeszcze wywiad. Ukraińcy otrzymują reparacje z rosyjskich źródeł, choć nie tyle, ile by chcieli. Jeśli nie wystarczy pieniędzy na pokrycie wszystkich strat, jak je rozdzielić? O tym mówił Robert Wuller na stronie 18. To Dziennik Gazeta Prawna.
0: Zaglądamy również do prasy lokalnej i zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Na stronie 1 o opcji atomowej możemy przeczytać. Konin grał wielką stawkę. Elektrownia jądrowa w Wielkopolsce to nie tylko ten i prąd, to miejsce pracy na dziesięciolecia, no i potężny motor napędowy dla gospodarki. Kto na tym skorzysta? O tym więcej na stronie 10 oraz na stronie 11. Zaraz pod tym, pod tą zapowiedzią artykułu przeczytam artykuł Szymona Pazia, który pisze, że dawno w historii Poznania nie było takich zwolnień. GSK Serwis likwiduje swój dział IT. Prace stracą wysoko wykwalifikowani specjaliści. O tym więcej na stronie 1 oraz na stronie 4. Dodatkowo we wnętrzu Głosu Wielkopolskiego o tym, że wodę trzeba gotować, a mieszkańcy pytają, kto za to zapłaci. W próbce wody wykryto nadmiar azotynu. Ostrzeżenie dotyczy 15 miejscowości. Kobiety w ciąży i dzieci do 3 lat nie powinni jej używać. Jakie to miejsca i o co dokładnie chodzi na stronie 6? Tam szczegóły o magicznych akwariach i jadalnych owocach i o dniu, no, i o Nocy Naukowców, która to dzisiaj, przeczytacie na stronie 5. Poznańskie uczelnie i instytuty otwierają drzwi dla zwiedzających. Będą pokazy, będą warsztaty, na które miejsca rozeszły się błyskawicznie. O tym na stronie 5 w Głosie Wielkopolskim i o tym na naszej antenie po godzinie 8.40.
1: A na koniec jeszcze Poznań Tygodnik. To Gazeta Wyborcza ponownie. Onkolożka dziecięca apeluje, nie zastępujcie lekarza sztuczną inteligencją. To strona 4 i 5. Trochę kultury jeszcze. Jesień w teatrach poznańskich. Strona 6. Na stronie 10 z kolei nie tylko konkurs i festiwal. O konkursie Paderewskiego, który rusza już 2 października w Poznańskiej Filharmonii, właśnie możecie przeczytać, oraz o tym, że zdradził Kiboli Lecha, ale ocalił siebie. O kim mowa? To na stronie 2 i 3 możecie przeczytać. I to wszystko, jeśli chodzi o przegląd prasy.
0: Mamy 5:12 minut po godzinie 7 na zegarze.

0: A to dzisiaj po godzinie 17, no a po 21 dowiemy się, z kim będziemy walczyli w finale. Albo z Finlandią, albo z Francją, bo po 21 ten mecz się rozpocznie. Albo my będziemy walczyli w finale, albo Słowenia będzie walczyć w finale. No miejmy nadzieję, że nasza reprezentacja.
1: A faktycznie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy i półfinały, to czwarty raz z rzędu spotykamy się ze Słowenią. Dwa razy oni wygrali 3-1. No i mam nadzieję, że teraz będzie tak, że my dwa razy wygramy 3-1 na przykład, bo te właśnie ostatnie tyle wygraliśmy.
0: No jeszcze w tym roku ze Słoweńcami graliśmy 3 razy. No na szczęście bilans jest dobry tegoroczny, bo wygranych mamy 2-1. No ale zobaczymy, jak to będzie teraz. Trzymamy kciuki.
1: No i jeszcze na koniec krótka żużlowa zapowiedź w niedzielę o godzinie 19:30 na Golęcinie. PSZ Poznań podejmie Stal Gorzów w ramach pierwszego spotkania barażowego o Ekstraligę. Rewanż tydzień później, 4 października.
0: 5 minut do 7. Robię wbrew przed siebie, dam rok.

0: Lokacja kultowego domu tramwajarza na poznańskich Jeżycach. Zabytkowy budynek przeszedł imponującą metamorfozę. Prawdziwą perełką po remoncie jest powiększona sala amarantowa. Zyskała ona nowoczesne oświetlenie, sceny i klimatyzację. Radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka nie ukrywa zadowolenia z finału prac.
1: Naprawdę duża zmiana. Było tu szaro, buro, ponuro. W tej chwili jest jasno, słonecznie. Wiadomo, są odsłonięte okna i one też dają to swoje światło, ale nawet przy takich kotarach jest tutaj ten efekt wizualny bardzo dobry.
0: Metamorfoza wnętrz to jednak nie wszystko. W stuletnim gmachu wymieniono wszystkie przestarzałe instalacje, a z myślą o dostępności zamontowano zewnętrzną windę. Ponadto elewacja budynku odzyskała swoją oryginalną, historyczną kolorystykę.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Śpiewaj hołd dla powstańców wielkopolskich i zdobądź 25 tysięcy złotych. Wystartowała druga edycja konkursu muzycznego Dźwięki Wolności. Zadaniem artystów jest nagranie autorskiego utworu o tym zwycięskim zrywie. Zgłoszenia można przesyłać do końca listopada, a zwycięzcę poznamy 27 grudnia. Szczegóły można znaleźć na stronie TVP3 Poznań. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Afera. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejny zapraszam o 8.57.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
3: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: Kamil.
1: Słucham.
0: Imieniny podobno obchodzisz.
1: Aulerię, Kleofas, Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław, Rufus, Włodzimira, Włodzimir, Firmil i Świętopełk również. Wszystkiego
0: hojnyś,
1: dobrego.
0: Hojnyś jesteś, nie zabierasz sobie.
1: No jak mam, to daję.
0: Piątek mamy dzisiaj, słuchajcie, 25 dzień września, no i weekendu też nie chcemy wam zabierać. Po pracy to już można świętować, myślę. Świętować szczególnie dzisiaj mogą budowlańcy oraz farmaceuci, bo to ich dnie właśnie.
1: Tak, wam również wszystkiego dobrego, moi drodzy, życzymy. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokro...

0: Obecna rzeczywistość wokół wulkanu pokazuje, że potężny masyw nie zamierza zwalniać tempa, o czym świadczą najnowsze doniesienia o wzmożonej aktywności sejsmicznej. Sezon letni i wszystko wskazuje na to, że również jesienny przynosi serię spektakularnych erupcji z kraterów szczytowych, takich jak aktywny Woradzin, oraz licznych nowych szczelin erupcyjnych otwierających się na niższych poziomach zboczy. Widowiskowe strumienie lawy spływają w kierunku dolin, a potężne chmury pyłu wulkanicznego regularnie zakłócają ruch lotniczy w regionie. Władze pobliskiego lotniska w Katanii wielokrotnie wstrzymują operacje lotnicze, a chmury popiołu zmuszają turystów oraz mieszkańców do zmiany planów na ostatnią chwilę i szukania alternatywnych połączeń, na przykład z Palermo. Naukowcy z włoskiego Instytutu Geofizyki monitorują każdy ruch Ziemi, co pozwala na bezpieczne podziwianie tego cudu natury przez tłumy podróżnych. Mieszkańcy Sycylii od wieków nauczeni są życia w symbiozie z nieprzewidywalną sąsiadką. Traktują jej gniew z pokorą, ale w codziennym życiu w cieniu wielkiego wulkanu najczęstszym utrudnieniem jest konieczność sprzątania balkonów z pyłu wulkanicznego, który przy bardziej intensywnej aktywności osadza się na każdej możliwej powierzchni. Planując podróż na Sycylię, nie ma potrzeby obawiać się na zapas strasznej Etny, o której media lubią się rozpisywać przy jej intensywniejszej aktywności. Wybierając lot z czy do Katanii, zawsze trzeba brać pod uwagę, że nasze plany mogą być w ostatniej chwili zmienione. Nawet jeśli Etna akurat ma cichy okres, sytuacja może zmienić się w każdej chwili. Jeśli już jesteście na Sycylii, to jak tylko warunki sprzyjają, koniecznie odwiedźcie Mamma Etna. Księżycowe widoki od południowej strony na długo zostaną Wam w pamięci.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: przedstawione. Prawdopodobnie byłem też za mały, żeby zrozumieć te elementy, no ale jakaś taka ciekawość tego wszystkiego we mnie została, myślę. Naukowcem nie zostałem, ale mogę nadal zadawać pytania i dostawać za to pieniądze i to jest chyba najfajniejsza rzecz z tego wszystkiego. Bo właśnie, chyba w nauce chodzi najbardziej o to, żeby zadawać pytania.
1: Dokładnie, właśnie to, co pan powiedział, to sobie pomyślałam, że to jest właśnie idealnie w punkt to, o co chodzi podczas Nocy Naukowców, bo ten bezpośredni kontakt z naukowcami, którzy będą mieli dzieci i młodzież, ta możliwość zadawania im wszelakich pytań, to jest właśnie to, o co chodzi. I naszych naukowców zawsze bardzo to cieszy. Widzę, że jest tak, że oni na co dzień mają kontakt głównie ze studentami. Tutaj jednak grupa...
0: Studenci nie zadają pytań.
1: Studenci zadają pytania inaczej, w inny sposób, a bezpośredniość dzieciaków, ta ich żywiołowość i to takie podejście bezpośrednie jest naprawdę bardzo fajne. Myślę, że też dlatego jest tak, że nasi naukowcy...
0: Jeszcze brak wstydu takiego.
1: Chyba tak, że nie mają takiego poczucia, że pytanie może być niewłaściwe albo faktycznie, że sobie zrobią wstyd. I myślę, że to też jest dzięki temu nasi naukowcy bardzo chętnie biorą udział w tym evencie, w tej imprezie, bo widzą ten zapał tych dzieciaków, widzą, że ich praca naprawdę jest doceniana. Powiedzmy, że tak, doceniana.
0: O, i to jest kolejna ważna rzecz, żeby być docenionym. To wszystko już dzisiaj, to może przejdźmy trochę do punktów programu, żeby opisać słuchaczom, co będziemy mogli zobaczyć, czego się dowiedzieć.
1: Taką mocną stroną Nocy Naukowców jest interdyscyplinarność, ponieważ odbywa się w 8 ośrodkach w Poznaniu. Będzie można właściwie znaleźć eventy ze wszystkich dziedzin, przez marketing, przez komunikację, przez nauki o zdrowiu, przez nauki przez fizjoterapię, przez nauki techniczne, które będą właśnie na Politechnice, nauki humanistyczne, ponieważ biorą w udział w Nocy Naukowców największe uczelnie i instytuty badawcze. Także każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań. To akurat na 100% mogę powiedzieć. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.
0: A coś takiego, co panią najbardziej zaciekawiło w tym programie tegorocznym?
1: Dla mnie to jest zawsze trudne pytanie, ponieważ jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dla mnie nie tylko... Dokładnie, nie tylko na Politechnice. Chociaż na Politechnice tutaj już, jak już wchodzą takie szczegóły programowe, bardzo chciałabym polecić coś, co jest z nami od samego początku, czyli fizyka show. Jest to fizyka... Powiedzmy, zawsze jest to show, zawsze jest to fizyka, natomiast szczegóły kolejnych pokazów w kolejnych latach bardzo się zmieniają. Tym razem będzie to fizyka show nie tylko o balonach, gdzie historia, opowieści o balonach będą takim pretekstem do opowiadania o tym, jak prawa fizyki rządzą wszechświatem. Bardzo taki efektowny, widowiskowy pokaz, na który serdecznie zapraszam. Również fizyka, sekrety podróżowania, jak prawa fizyki mają, jaki mają wpływ na nasze podróżowanie. Bardzo ciekawe pokazy, właściwie to jest trudno nazwać to pokazami, ale konkurs krzykaczy, który też osobiście bardzo lubię, gdzie będzie można przyjść i na profesjonalnym sprzęcie zmierzyć siłę swojego krzyku. Zawsze bardzo głośny, bardzo efektowny pokaz, też bardzo lubiany przez dzieci. No, na Politechnice Poznańskiej to też chemia, laboratorium szalonego chemika, chemia dla mistrzów, gdzie będzie można samodzielnie zrobić sztuczną krew, gdzie będzie można samodzielnie zrobić perfumy. Albo na przykład magiczne akwarium, gdzie będzie można zrobić akwarium wraz z takimi fajnymi żelowymi mieszkańcami. Potworne pianki, gdzie z pianek poliuretanowych będzie można zrobić małe potworki.
0: Zrobiło się trudno.
1: To też dzieciaki będą miały okazję właśnie coś takiego samodzielnie stworzyć. No i może trochę nietypowo dla Politechniki, ale już od lat z nami pokaz architektura mody. Pokaz mody, gdzie studentki pokażą własnoręcznie zrobione stroje. Też bardzo fajna, bardzo efektowna rzecz. To tak naprawdę ułamek tego, co się będzie działo w Poznaniu.
0: No, wszystkiego nie jesteśmy w stanie wymienić, to prawda. Tak zapytałem jeszcze przed rozpoczęciem tej rozmowy o temat bardzo chodliwy ostatnimi czasy, czyli o sztuczną inteligencję. Coś będzie?
1: Tak, tutaj na Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym będzie właśnie o takim szkolnym asystencie AI. Będzie można się zapoznać, jak go, powiedzmy w cudzysłowie, oswoić.
0: Bo to chyba jest najważniejsze, oswoić i potem jeszcze weryfikować.
1: Tak jest.
0: Po tym wszystkim. Moi drodzy, Poznańska Noc Naukowców, to wszystko już dzisiaj. Zapraszamy bardzo serdecznie. No, mnóstwo rzeczy będzie można zobaczyć, mnóstwo rzeczy będzie można się nauczyć i Radio Afera również z Nocą Naukowców gra. Zapraszamy serdecznie od godziny 16 do godziny 19 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Będzie również można zobaczyć, jak robi się radio. A z nami była koordynatorka Nocy Naukowców, pani Jolanta Szajbe. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dobrego dnia życzę.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Szanowny pan Markiewicz u nas w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. Jaką ciekawostkę, na jaki temat pan wybiera?
1: A, bo ja muszę ciekawostkę wybrać.
0: Proszę bardzo,
1: o, nie.
0: Ma pan dosłownie na to 6 sekund.
1: Farmaceuci.
0: 5, 4, 3,
2: ciekawostka,
0: 2,
2: ciekawostka.
0: Chwila.

0: zgłoszenia można składać za pośrednictwem infolinii Poznań Kontakt lub mailowo. Drogowcy dostarczą puste worki pod wskazany adres, a po ich zapełnieniu regularnie wywiozą. ZDM przypomina jednak, że akcja dotyczy wyłącznie liści uprzątniętych z pasa drogowego, a nie odpadów zielonych z prywatnych ogródków.
1: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Niemal 500 000 ton żywności rocznie trafia do kosza w naszym regionie. By z tym walczyć, samorząd województwa stawia na edukację kulinarną. Lokalne organizacje pomocowe, w tym koła gospodyń wiejskich i strażacy ochotnicy, podpisali właśnie umowy na zakup mobilnych kuchni warsztatowych. Wsparcie sięgające 15 tysięcy złotych pozwoli na wspólne gotowanie i naukę niemarnowania jedzenia. Przez 3 lata trwania programu sfinansowano zakup ponad 320 takich zestawów, a wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski zapowiada, że jego kolejne edycje w przyszłym roku. Tą informacją kończymy serwis. Na ostatnie dzisiejsze wydanie zapraszam o 9:57.
2: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Ale drzwi od kurnika to zawsze otwieramy. Droga kuro, proszę bardzo, to już godzina 9:01.

0: A co jak ci ucieknął?
1: Kury?
0: No.
1: Nie uciekną, zawsze co godzinę są, to czemu mają
0: uciec? Jak otworzysz drzwi w kurniku, to mogą wyjść, albo les przyjdzie i je zje.
1: Nie, no i co, chcesz chować takie kury w kurniku tak no. zawsze?
0: Ty tak chów klatkowy.
1: Jak tu sam jesteś, to tak robisz, że chowasz po prostu tą kurę z powrotem na godzinę?
0: No to żeby nie uciekła.
1: Człowieku.
0: Słuchaj, jestem zbyt biedny, żeby kupować z wolnego wybiegu, tyle ci powiem. Moi drodzy, zostawiamy kury z tyłu, wracamy do tematu najważniejszego. Ciekawostka o Dniu Budowlańca albo Światowym Dniu Farmaceuty. Miał 3 minuty, żeby się przygotować, to się prawdopodobnie przygotował. Pan Markiewicz.
2: Tak, 2 napoje znane zostały wymyślone przez farmaceutów. Chyba mogę powiedzieć, jakie? Coca-Cola i Pepsi.
0: Wow.
2: Na leczenie dolegliwości żołądkowych i zmęczenia.
0: Wow.
1: To dobra ciekawostka. To o budowlańcach
2: w XIX wieku jeszcze.
1: O budowlańcach.
0: Ale to jest stuprocentowa potwierdzona prawda? Czy takie 50-50?
2: No nie, na 100%.
0: Dobrze, to w takim razie...
2: Daję sobie rękę uciąć. Albo język.
0: Oj, z tym może być ciężko. Dziękujemy pięknie za ciekawostkę. Aurelia Kleofas, Kamil Franciszek, Władysław Piotr, Władysława, Wincenty Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław Rufus, Włodzimira, Włodzimir Firmin i Świętopełk obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Najlepszego oczywiście. Dzień Budowlańca właśnie i Światowy Dzień Farmaceuty. To piątek, 25 dzień września. A to co za chwilę, to już kolejna rozmowa w Aferanku. Dzisiaj nie odpoczywamy.
0: Tak, moi drodzy, porozmawiamy sobie o jeżykach. Jak powiedzieliśmy o poranku, nie o jeżykach, które tuptają nocą, ale o jeżykach, które latają.

0: wszystko jest, ma jakiś tam okres funkcjonowania, okres trwałości.
1: No ale taka budka to nie może być chyba zawieszona w jakimś kompletnie losowym miejscu na budynku.
0: To się zgadza. Jeśli chodzi o montaż budek lęgowych dla jeżyków, mówi się, że co najmniej 5 metrów wysokości. Na takiej wysokości co najmniej powinno się montować budki dla jeżyków. W zasadzie im wyżej, tym lepiej. Istotne jest też to, żeby to nie była ściana, która jest ścianą zachodnią, południową czy południowo-zachodnią. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ta budka lęgowa nie nagrzewała się. No, w tym roku mieliśmy akurat takie bardzo intensywny okres, gdzie było niezwykle ciepło w ciągu lata i bardzo dużo jeżyków niestety w związku z tym straciło lęk, dlatego że budki były źle zamontowane, były mocno nasłonecznione, więc tutaj to jest ważna uwaga, albo od strony wschodniej, najlepiej północnej. No i też istotne jest to, żeby przed samymi budynkami, gdzie te budki lęgowe są wieszane, nie było żadnych przeszkód typu drzewa, jakieś maszty czy inne przeszkody, które mogłyby uniemożliwiać takiemu jeżykowi swobodny dolot do budki lęgowej.
1: No i państwo proponujecie właśnie takie budki lęgowe. Trzeba się zgłaszać do Fundacji Zielona Mrówka. Tam wszystkie szczegóły również na stronie internetowej, co, jak i gdzie dokładnie. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jeżyków już u nas nie ma, z tego co znalazłem informację, no ale jak wrócą, to będą miały miejsce. Kiedy wracają?
0: Najczęściej to jest okres początek maja, połowa maja. Bardzo dużo, też dużo zależy od tego, jakie warunki są w danym roku, bo wiadomo, im taka wiosna się przedłuża w kontekście niskich temperatur, to jeżyki też później do nas latują, ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie przygotować im to miejsce lęgowe. Też to chciałbym powiedzieć i uwrażliwić słuchaczy na to, że jeżyki to są takie gatunki, taki gatunek ptaka, który bardzo chętnie wraca do tego miejsca, w którym już wcześniej gniazdował ten jeżyk.
1: Domatorzy,
0: którzy się przyzwyczają do konkretnego gniazda, do konkretnej budki lęgowej. Więc tutaj też jest istotne to, że jeśli nawet za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska niszczy się siedlisko jeżyka, a tutaj warto też powiedzieć, że jeżyk jest gatunkiem ściśle chronionym, więc nie można sobie od tak właśnie takiej szczeliny, gdzie te jeżyki występują, zalepić jakąś pianką montażową i tak dalej. Jeśli już ktoś ma konieczność, żeby budynek termomodernizować, tutaj bardzo ważne jest to, żeby ornitolog przyglądał się takiej inwestycji też, żeby ewentualnie przy niszczeniu siedliska brał udział w kontekście wydawania zgody Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, to trzeba mieć świadomość tego, że nawet jeśli to wszystko się odbędzie zgodnie z prawem, no to jeżyk później, jak wróci do nas na wiosnę, to będzie szukać tego konkretnego miejsca. No wiadomo, z czasem sobie znajdzie inne miejsce, żeby budować gniazdo, żeby odchować młode, ale no to jest duża trudność później dla takiego.
1: Taka. Najlepiej w tym samym miejscu powiesić budkę, jak rozumiem, albo w miejscu dogodnym, jak najbliżej. Oprócz akcji z budkami, państwo będziecie prowadzili webinar Życie w locie, wszystko, czego jeszcze nie wiesz o jeżykach, to już 29 dnia września, w przyszły wtorek o godzinie 17. No właśnie, czego jeszcze nie wiemy o jeżykach? Tak zanim ten webinar się zacznie, ja jeszcze zapytam na antenie.
0: No wcześniej wspomniałem o tym, że mamy taki dość właśnie popularny mit o tych 20 tysiącach komarów. Tak jak wcześniej powiedziałem, warto to rozszerzyć na różne gatunki owadów. Ale myślę, że też warto powiedzieć, co zrobić w sytuacji, jak takiego jeżyka znajdziemy na ziemi. Bo no, czasami się to zdarza, że jeżyk wypadnie z gniazda. Tutaj też istotna informacja, jeżyk nie ma takiego okresu w swoim życiu jak okres podlota. One od razu wyskakują z budek lęgowych i od razu szybują. Więc tutaj bardzo istotne jest to, żeby zachować spokój, żeby skontaktować się najlepiej z jakimś lokalnym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. No i jak przy każdym ptaku taka zasada 3 razy C, czyli cicho, ciemno i ciepło, żeby dany ptak nie był przychłodzony. No i też takich ciekawostek, jak były pewne badania, to się okazało, że pojedyncze osobniki jeżyka potrafiły nawet 10 miesięcy nie lądować i cały czas być w locie. To są niezwykle

0: Mikołaj Siemaszko, przyrodnik, edukator właśnie z Fundacji Zielona Mrówka. Pięknie panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego i zachęcam do obserwacji jeżyków i tworzenia dla nich dogodnych siedlisk.
0: Tak, i budowania budek, ale pamiętajcie, z zasadami, nie losowo, nie obojętnie gdzie, tylko tak, żeby im też było dobrze. 15 minut po godzinie 9 mamy na zegarku. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.

0: nowości była. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. A ty Waglewskiego i Maleńczuka to nie znasz?
1: No znam kolegów takich też również, ale myślałem, że o nowości więcej powiemy, a trzeba powiedzieć, że Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA Rangi 500 w Singapurze. Wygrała
0: WTA
1: w dwóch setach i 4 gemy tylko oddała rywalce. No i teraz może się spotkać chociażby, z kim ona może się spotkać? Uwaga, uwaga, z Rybakiną? Chyba tak.
0: Przygotowany jak zawsze.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Autopromocja.

0: Szanowny pan Mateusz Markiewicz z nami w studiu. Mamy dzień farmaceuty, dzień budowlańca, noc naukowców. Czy jest poranek?
1: Nie rozumiem pytania. Oddalam to pytanie.
0: No dobrze.
1: Nasz jest poranek.
0: Okej.
1: Zawłaszczasz.
0: Jest to jakaś odpowiedź, jakieś rozwiązanie tej zagadki, ale my nie z taką zagadką przychodzimy, tylko my pytamy o ciekawostkę o budowlańcach, bo dzień budowlańca dzisiaj mamy.
1: Jest podział kolorów na budowie, to znalazłem.
0: Kolorów kasków.
1: I ogólnie kolorów.
0: I jaki to podział?
1: Biały na przykład noszą kierownicy budowy, inżynierowie, projektanci, inspektorzy nadzoru. Białe kaski.

0: Czeka obecnie niemal 80 dzieci. Zapisy na charytatywny bieg wciąż trwają.
1: O sporcie na 98,6.
0: Do 3 razy sztuka szczypiornicki Enei piłki ręcznej Poznań zagrają u siebie w najbliższą niedzielę z Samborem Tczew w ramach 3. kolejki Ligi Centralnej Kobiet. Poprzednie 2 spotkania podopieczne Amelii Chmielewskiej zakończyły ze zwycięstwem. Pokonały na wyjeździe ACDES AWF Warszawa oraz u siebie 9. Legnica. Początek spotkania o godzinie 17 w hali D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. I to wszystko w serwisach w tym tygodniu. Życzę miłego dnia.

0: No to do kogo ten poranek w końcu należy?
1: Już zerkamy. Słuchaj, było parę takich wiadomości, no nie powiedziałbym może, że podlizujących się, ale jednak komplementujących porankowców.
0: Schlebiających porankowców.
1: Tak, ale
0: takich
1: jednak...
0: nie wybieramy.
1: Nie wybieramy.
0: To
1: razem.
0: Nic do nas nie należy.
1: Tym razem. Takie bardziej na aferanek@afera.com.pl można pisać, tak. To sobie poczytam i będzie nam miło. Zofia pisze, nie ma poranka bez piekarza, bo nie ma to jak świeże pieczywo. No i kawa. Nie wiem, co piekarz ma do kawy, ale tą kawą chyba mnie Zofia kupiła. I ty, Zofio, wybierasz się z kimkolwiek chcesz na koncert dzisiaj o 19 do dwóch progów na Dwa Sławy.
0: Dziękujemy również wszystkim innym za wysłane wiadomości, no ale zwycięzca może być jeden. Zaraz wiadomość zwrotna SMS-owa do ciebie, Zofiu, pójdzie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. 25 dzień września mamy w kalendarzu, to piątek. Uwaga, 0 dni do weekendu nam zostało. Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty to w kalendarzu.
1: W ogóle Dzień Budowlańca, to mi się wydaje, że budowlańcy to jest jeden z zawodów, który słucha nas najczęściej. Tak myślę, że na budowach często tak, lecą właśnie te utwory i wiele nas łączy, myślę. Właśnie radio, kawa i to, że trzeba dużo gadać mimo wszystko.
0: I że trzeba wstać wcześniej.
1: I trzeba wstać wcześniej, no
0: to
1: właśnie.
0: Prawda. Aurelia, Kleofas, Kamil, Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław, Rufus, Włodzimira, Włodzimir, Firmin i Świętopełk obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. To przysłowie na dzisiaj. Trochę mgieł było, no ale to nie jest to, co będzie jutro o poranku, więc możemy być z tego dumni.
1: No i chyba będzie w takim razie nie aż tak mokra ta zima, z tego się wydaje. Alina Krużyńska odpowiedzialna za realizację tego aferanka. Mateusz Markiewicz to serwisy informacyjne i ciekawostki o farmaceutach i o budowlańcach. Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński to odpowiedzialni byli za gadanie od 6.30.
0: Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście i na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza.
1: 1980.

Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: redakcja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo

też może mieć całkiem dużą historię. Wpadaj zatem do Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim pomiędzy godziną 10 a 20, by dać się zachwycić. A jeśli chcesz zakończyć ten tydzień z przytupem, to Off Opera ma dla ciebie plan. Tym razem zamiast małych rzeźb będzie muzyka, elektronika i doza rywalizacji. Off Opera powoli dobiega końca, ale dziś czeka na ciebie jeszcze całkiem konkretny finał. Na początek pojawi się po prostu Kajtek, poznański raper i finalista programu Nowe Rozdanie Rytm plus Flow Polska. Później DJ Bleak Live i Dominika Płonka połączą elektronikę, żywe instrumenty i mocny wokal. A jeśli sama muzyka to dla ciebie za mało, to jest jeszcze coś. Będziesz miał szansę wziąć udział w mistrzostwach gry w Snake'a na Nokii 3310. A na koniec czeka jeszcze sitodruk i after fuzz. Padaj zatem do pawilonu o godzinie 19 na muzykę, rywalizację i sporo dobrej zabawy.

0: już pierwszy gość, gościni, mianowicie pani Jolanta Szajby, czyli główna koordynatorka Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się tutaj złapać, bo za chwilę pewnie tutaj będzie coraz bardziej tłoczno i coraz głośniej. No właśnie, ja zaczęłam tę audycję od takiego dosyć spektakularnej pomyłki. Przywitałam słuchaczy tym, że to jest Noc Muzeów i myślę, że można tutaj faktycznie przejść do pytania, jaka właściwie jest idea Nocy Naukowców, bo wydaje mi się, że właśnie czymś dokładnie odwrotnym niż Nocą Muzeów.
1: Dokładnie czymś odwrotnym, bo zależy nam na tym, żeby mieć wpływ bardzo mocno na przyszłość, bo główną ideą Nocy Naukowców jest zmiana wizerunku naukowca. Kiedy powstawała Noc Naukowców 20 lat temu, to Komisja Europejska, z której Noc Naukowców jest inicjatywy, zbadała wizerunek naukowca, ponieważ naukowców generalnie jest za mało w Europie i trzeba było zachęcić dzieci i młodzież do tego, żeby podejmowali karierę naukową, ale wówczas wizerunek naukowca nie był najlepszy, także dzieciaki niekoniecznie, czy młodzież niekoniecznie chcieli być naukowcami czy naukowczyniami, no i trzeba było to zmienić, a żeby zmienić, trzeba było pokazać naukowców jako fajnych ludzi, jako ludzi, którzy mają ciekawą pracę, którzy potrafią o niej bardzo fajnie opowiadać, no i tak się stało, kiedy robiliśmy badania rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, to było bardzo mocno to widoczne, że ten wizerunek się zmienia. Z takiego pierwotnego wizerunku, kiedy dzieciaki mówiły, że to jest taki człowiek, który właściwie nie wiadomo, czym się zajmuje. Najczęściej mówi, że taki dziadek, albo na przykład kiedyś było, że taki dziadek, albo babunia nawet. Generalnie bardziej w kierunku tych muzeów. To teraz właśnie mówią, że to są fajni ludzie, którzy mają wpływ na przyszłość, którzy nawet doradzają politykom. I na końcu zawsze jak pada pytanie w tej ankiecie, czy chcesz być naukowcem, naukowczynią, to mamy bardzo dużo odpowiedzi, tam 90-100%. Tak, chcę być naukowcem, chcę być naukowczynią.
0: No to bardzo się cieszymy, że ta idea jest w jakiś sposób spełniana. 20 lat minęło od tego pomysłu, powiedzmy. Mhm. Jest to 20. edycja. Wydaje mi się, że teraz stoimy przed troszkę innymi wyzwaniami, jeśli chodzi właśnie o wizerunek naukowca, że nadal istotne jest dbanie o to, jak ten wizerunek jest kreowany, bo dzisiaj trochę inne są zagrożenia do tego wizerunku. Mam wrażenie, mam tu na myśli chociażby właśnie dezinformacje i takie raczej u dorosłych chyba taki trochę zanik poczucia autorytetu względem naukowców.
1: Tak, myślę, że coś w tym jest, ale też myślę, że nasi naukowcy świetnie się w tym odnajdują, ponieważ też jak myślę o tej imprezie lat temu 20, to nie zawsze chętnie chcieli brać w tym udział. Nie wszyscy byli do tej idei przekonani, natomiast teraz jest to zupełnie coś innego. Oni z roku na rok zmieniają ten program, unowocześniają, bardzo mocno badają te trendy. Na co dzień mają do czynienia ze studentami, czyli zupełnie innym odbiorcą. Tutaj muszą się przystosować jednak do dzieci i w ogóle młodszej młodzieży i mówić trochę ich językiem, trochę z pozycji autorytetu faktycznie, ale też, żeby nie przesadzać i mówić o rzeczach, które ich interesują i radzą sobie z tym naprawdę wyśmienicie.
0: Ale to brzmi jak właśnie bardzo przyjemna forma dodatkowego, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, obowiązku naukowego i pani chyba również z dużym entuzjazmem podchodzi do swojego zadania.
1: Tak, zdecydowanie, ponieważ lubię bardzo ten zapał, lubię tę atmosferę i to widać od samego początku, kiedy współpracuję z naukowcami, naukowczyniami, którzy bardzo chętnie biorą udział w tej imprezie, którzy się angażują, którzy wymyślają nowe programy i właśnie to takie uwieńczenie, czyli te dzieciaki, które już teraz tutaj widzimy, które przychodzą, które się cieszą, które reagują bardzo tak entuzjastycznie, to jest naprawdę fajne i no wiem, że dla naszych naukowców to też jest super przeżycie.
2: Mam właśnie takie pytanie, bo pani wspomniała o tym, że ta impreza odbywa się już 20 lat i co roku staracie się państwo ten program jakoś modyfikować, zmieniać. Czym ta edycja wyróżnia się na tle poprzednich edycji? Czy może jest coś takiego nowego, co państwo tutaj wprowadzacie, testujecie?
1: No, nowością jest tak naprawdę sztuczna inteligencja. Nowością są aspekty ekologiczne. Nowością jest cyberbezpieczeństwo. To są takie tematy dosyć takie gorące i też staramy się je przedstawiać. Przy czym Noc Naukowców jest nie tylko na Politechnice Poznańskiej, ale jest nas partnerów 8. Są to właściwie wszystkie dziedziny nauki, przez nauki humanistyczne, nauki o zdrowiu, ekonomiczne, marketing, technologie, właściwie jest wszystko. No, nauka dotyczy właściwie każdego aspektu naszego życia i to w całej Nocy Naukowców w Poznaniu to bardzo dobrze widać.
2: Czy te tematy właśnie sztucznej inteligencji chyba szczególnie, czy one przyciągają młodych ludzi? Może się to wydać takie pytanie trochę retoryczne, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie, jak pani ocenia to zainteresowanie właśnie tak na przestrzeni lat i w obecnym roku?
1: Trudno jest mi powiedzieć, bo widzę dość zróżnicowane podejście do sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy tak jest faktycznie, czy to jest takie reprezentatywne tak naprawdę, ale ja patrząc przez pryzmat młodzieży, z którą mam kontakt, widzę raczej takie negatywne negatywne nastawienie do sztucznej inteligencji. Dość są podejrzliwi, głównie ze względów ekologicznych, ponieważ często też słyszę, że każdy prompt jest to ileś litrów wody i to trzeba bardzo brać pod uwagę, więc ja mam wrażenie, że ja akurat jestem bardziej edukowana przez młodzież w tej dziedzinie, co też sobie bardzo cenię.
2: Czyli to wcale nie jest takie oczywiste, że młodzież jest pozytywnie nastawiona do sztucznej inteligencji, tylko wręcz może przeciwnie nawet.
1: W moim odczuciu dokładnie. Takie są moje doświadczenia, natomiast nie wiem faktycznie, jak to wygląda, jeżeli byśmy, nie wiem, zbadali jakąś większą grupę młodzieży. Takie są po prostu moje doświadczenia.
0: Wspomnieliśmy już o tym, co ewentualnie właśnie jest nowego i modnego, ale no, przy tylu latach organizowania tej imprezy z pewnością są też takie stałe punkty programu, takie szlagiery, bym powiedziała. Czy w tym roku również możemy na nie liczyć?
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj już w tej chwili właściwie już trwa pierwszy pokaz Fizyka Show, fizyka balonowa, kiedy balony będą takim pretekstem do opowieści o prawach rządzących wszechświatem. Za chwilę będzie Fizyka Kids, tym razem w odsłonie Fizyka Kids Sekrety Podróżowania. Konkurs krzykaczy, który ja osobiście bardzo lubię, kiedy można zmierzyć siłę swojego krzyku. Bardzo głośny, bardzo fajny konkurs. Dzieciaki bardzo to lubią. To są takie właściwie nasze takie hity, ale jest ich dużo więcej. Będzie też architektura mody, coś, co takie się wydaje nietypowe dla Polibud. A jednak fajnie nam funkcjonuje, też zawsze zbiera dużą grupę odbiorców. To takie, powiedzmy, podstawowe rzeczy, ale jest tego dużo więcej, bo mamy 80 punktów programowych i nawet jeżeli to są podobne tytuły jak w latach ubiegłych, to generalnie czasami zawartość jest trochę inna.
0: To jeszcze tylko takie pytanie, nie takie konkretne, tylko właśnie bardziej o odczucia, bo jesteśmy tak naprawdę tuż przed rozpoczynaniem tak naprawdę zajęć w ramach roku akademickiego i tak sobie myślałam, że w sumie chyba nawet może wykład i studenci byliby zadowoleni, gdyby ta impreza wypadała gdzieś w środku roku, żeby kiedy już przychodzi jakaś taka rutyna i jakiś taki na przykład ta zima i tak każdy ma już dosyć, że musi się do sesji szykować, to może właśnie wtedy to wydarzenie byłoby fajniejszą odskocznią niż teraz.
1: No całkiem niezły pomysł. Czasami myślimy o tym, że warto by na przykład zorganizować Noc Naukowców maj-czerwiec, przełom maja i czerwca, ale to jest taki termin, ten, który jest ten ostatni piątek września zwyczajowy, narzucony przez Komisję Europejską, no bo w tym samym czasie w całej Europie, w 460 miastach w tym roku, więc no trochę nie mamy wyjścia, aczkolwiek inne terminy też nie byłyby złe.
0: No też dzieci teraz zaczynają szkołę, więc pewnie jeszcze jest czas na wycieczki, a potem będą już przygotowania do matur i tak dalej. Dobrze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję
0: w takim
1: bardzo.
0: Razie nie przytrzymujemy dłużej. Z nami rozmawiała teraz pani Jolanta Szajbe, czyli koordynatorka główna Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: wkładowej, 45-minutowy cykl i zawsze bardzo fajnie przestrajamy i nasza biblioteka zamienia się w taką dżunglę, więc zupełnie nie przypomina przestrzeni, która była jeszcze wczoraj. Także to jest też bardzo fajne, że zmieniamy swoją przestrzeń, szczególnie na to wydarzenie.
1: No, ja przyznaję, że ja na taką atrakcję też bym chętnie chodziła, a szkołę podstawową skończyłam już bardzo dawno temu, więc nie dziwię się, że jest to ceniona atrakcja. To w takim razie panią już puszczamy i wypuszczamy panią do tych, którzy z tych atrakcji są skorzystać. Panią, czyli oczywiście panią Agatę Wanecką. Banecką, przepraszam. O Jezu, no dobrze. Ja dzisiaj widocznie mam taki dzień, bo noc muzeum, pani Wanecka. Banecka oczywiście, czyli z biblioteki, pani z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo
1: i przepraszam za pomyłkę.
0: Spoko, dziękuję. You know.

0: wózki ortopedyczne, wózek aktywny, więc możemy też przetestować, jak to jest na takim wózku się poruszać. Tutaj akurat przestrzeń Politechniki jest wspaniale dostosowana dla osób z takimi szczególnymi potrzebami, więc jest to bardzo super. Natomiast faktycznie te wyzwania są, nie jest to aż takie łatwe, takie intuicyjne, jak może się wydawać. I cieszę się to dużą popularnością. Nawet jeżeli jesteśmy osobami tolerancyjnymi, otwartymi, to rzadko na co dzień tak naprawdę mamy okazję usiąść na wózku, czy właśnie wczuć się w rolę takiej osoby. No, a są to też problemy, trudności, z którymi jeżeli będziemy mieli szczęście, dożyjemy prawda, długiego wieku, to pewnie też się z nimi spotkamy, więc dobrze też się na coś takiego przygotować.
1: Rzeczywiście, będąc osobami młodymi, jeszcze pewnie tak na co dzień za bardzo nie myślimy o tym, jak to będzie na stare lata, lub też będąc osobami pełnosprawnymi, nie do końca zastanawiamy się, jak ten świat wygląda. Ciekawi mnie właśnie, jakie są najczęściej odczucia uczestników, może jakie są odczucia dzieci korzystających, czy rzeczywiście tutaj jakoś ta perspektywa się zmienia, czy jest zdziwienie, zaskoczenie?
0: Zdecydowanie ta perspektywa się zmienia, to znaczy, tak jak wspominałam, ta taka cierpliwość wobec babci, dziadka, że dlaczego babci trzeba tak dużo przypominać albo mówić głośno, to jest frustrujące, to jest zrozumiałe, że to jest frustrujące, natomiast właśnie ta cierpliwość, ta empatia się wtedy powiększa. Też dzieci często na co dzień spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami, natomiast rodzice, jeżeli sami może nie czują się pewnie w tym temacie, jest też takie trochę podejście, że nie pokazuj pana palcem, tak, nie pytaj. Wiadomo, że nie każda faktycznie osoba spotkana na ulicy sobie życzy tych pytań, natomiast naszym celem jest właśnie przełamywanie tego tabu, kiedy pojawiamy się też w szkołach, przedszkolach z takimi działaniami właśnie związanymi z niepełnosprawnością, na to też stawiamy, na te zadawanie pytań. Natomiast też odpowiadając na twoje pytanie, bo ja tak lubię czasem robić dygresję. Takim niespodziewanym reakcją często bywa zwrócenie uwagi na profilaktykę, to znaczy kiedy osoby przymierzają ten kombinezon właśnie imitujący ograniczenia wieku senioralnego, mają takie też myśli, że kurczę, trzeba jednak te stawy dbać, o nie, tutaj suplementy od razu zamawiają i tak dalej, bo wiadomo, że całe życie pracujemy sobie na tą dobrą starość, na tą aktywność i na te długie, dobre, jakościowe życie, więc to jest takie mniej spodziewane, nie było naszą intencją, żeby właśnie zwrócić uwagę na jakąś tutaj profilaktykę i zdrowie, a faktycznie też z takimi się spotykamy reakcjami. Osoby dorosłe też super reagują, bo też często właśnie potrafimy dotrzeć do tego wieku 50 lat i tak naprawdę nigdy się w rolę tej osoby właśnie z niepełnosprawnością nie wczuwamy, bo też nie wspomniałam, my takie, nie mówimy tylko o niepełnosprawności ruchowej, o wózkach, ale mamy też właśnie okulary, które symulują niepełnosprawności wzroku, słuchawki wygłuszające, więc szeroko działamy właśnie w tym temacie niepełnosprawności. Zapraszamy do nas na pierwsze piętro, do biblioteki.
1: Czyli te działania mają tutaj wymiar nie tylko edukacyjny, ale jak się okazuje także profilaktyczny. Zapraszamy zatem.
2: Zapraszamy. A czy jesteście pierwszy raz na Nocy Naukowców na Politechnice?
0: Nie jest to nasza pierwsza współpraca z Politechniką, ale na Nocy Naukowców mamy przyjemność być pierwszy raz. Ja jeszcze tylko dodam, że my jako Stowarzyszenie KRO prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, więc zachęcamy też, żeby podejść i dowiedzieć się o naszych działaniach w tym wymiarze, zwłaszcza osoby studiujące, ponieważ mamy program mini grantów, można zdobyć dofinansowanie na swoją akcję wolontariacką, także zapraszamy.
2: Dużo tutaj opcji na zarówno poznawanie perspektywy innych, ale też na angażowanie się w ich życie. No dobrze, to w takim razie również zachęcamy do brania udziału, przyłączamy się do zaproszenia i bardzo pani dziękujemy. Była z nami pani Ania Rzepka ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Dziękujemy.
0: Zgadza się, dzięki wielkie za rozmowę.

0: zdecydować?
1: Uważam, że na pewno to jest pierwsza pomoc. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda, czy się przyda. I to jest wiedza, która nigdy nie zaszkodzi. I to są informacje, które i umiejętności, które mogą się nauczyć dzieci bez problemu, dorośli. I nigdy nie jest się za starym, żeby się tego nauczyć. Tak samo uważam, że mogą się przydać szyfry.
0: O, proszę.
1: Tak, to jest umiejętność bardzo ciekawa. Szczególnie uważam, że dla dzieciaków. W szkole bardzo fajna atrakcja i na przerwy bardzo dobrze to wspominam.
0: Świetnie, czyli zarówno coś dla dzieci, coś dla młodzieży, jak i dla dorosłych tutaj się znajdzie. Zapraszamy zatem na stoisko harcerskiego kręgu akademickiego przed Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, a z nami była pani Marcelina Makselan. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Lubię

0: 13, tam już dalej mogą wchodzić bardziej w taki trudniejsze algorytmy i trudniejsze programowanie, a to jest takie podstawowe.
1: Mhm. Nazwa wirtualny żółw w Pythonie to jest podtytuł właściwie, bo pierwszy człon nazwy tej atrakcji to jest koduj, rysuj, animuj. Czy to oznacza, że wszystkie te rzeczy można faktycznie za pomocą tych algorytmów wykonać?
0: Tak, za pomocą algorytmu można wykonać i te rysunki będą poruszać się i stworzymy grę, gdzie będą wyścigi tych żółwi, a żółw to jest po prostu taka biblioteka z Pythona i po prostu najprostszy znacie, którym pojawia się ten żółw, to jest żółw. Wiadomo, że można zamienić na trójkąt, na kwadrat, ale to wszystko poznacie na warsztacie.
1: Rozumiem, jesteśmy w królestwie zwierząt, konkretnie w gromadzie gadów. Teraz pewnie coś powiedziałam nie tak.
2: Ale to nie jest chyba jedyna atrakcja u Państwa, prawda? Co jeszcze Państwo przygotowaliście?
0: No, prowadzimy kierunek matematyka nowoczesnych technologii, to znaczy, że łączymy technologię z matematyką i mamy dużo różnych warsztatów związanych z logicznymi zagadkami i różnymi rzeczami, które będą bardziej rozwijać taką, no to, co nie lubią dzieciaki, czyli geometria. Geometria przestrzenna, płaska i skoro to gry logiczne, czyli rozwijamy myślenie przez grę.
1: Czy w poprzednich latach Wasze atrakcje się cieszyły powodzeniem, popularnością wśród zwiedzających?
0: Tak, tak. Mieliśmy już... To tak naprawdę drugi rok, kiedy występujemy w Nocy Naukowców, ale staramy się rozszerzać nasze warsztaty, coraz więcej różnych atrakcji wymyślać. W zeszłym roku mieliśmy origami, dzisiaj dochodzą nam różne też, to się nazywa kształty, tam gdzie właśnie robimy te logiczne gry geometryczne. Również mamy przestrzenne, czyli można na naszych stanowiskach będzie ułożyć różne bryły z takich podstawowych rzeczy. No, jest dużo dla dzieciaków, też jest Pitagoras. Można jego geometryczne interpretacje, czyli to, co w szkole raczej nie zdążą nauczyciele.
1: No tak, to tutaj może jeszcze powiemy, że tak patrząc w program, to atrakcje chociażby takie jak koduj, rysuj, animuj, wirtualny żółw w Pythonie, niektóre są, że tak powiem, takie premium, to znaczy, że są w konkretnych godzinach. Pani Nadia będzie za chwilę szła na właśnie te atrakcje na godzinę 17. Zatem zachęcamy wszystkich do sprawdzania programu, nie tylko do słuchania nas, ale także do sprawdzania, czy przypadkiem coś, co Was interesuje, nie jest ona którąś konkretną godzinę i czy tego nie przegapicie. A Panią w takim razie będziemy już chyba wypuszczać, żeby Pani mogła się zająć zainteresowanymi. Była z nami Pani Nadia Baszowa z Instytutu Matematyki. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: akademickim w ramach tego studenckiego patrolu. A i przy okazji ten studencki patrol jest dobrą okazją do rozpoczęcia przez Was sezonu artystycznego, ponieważ po wakacjach również wracają do działania także teatry i instytucje sztuki i właśnie my do Was przychodzimy z propozycją, żeby się do takiej jednej wybrać.
1: Tak jest. W dzisiejszym studenckim patrolu w ramach konkursu mamy dla Was do zgarnięcia dwie wejściówki podwójne na spektakl Very Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. Już jutro w zasadzie, bo w sobotę o godzinie 16:30 ten spektakl się odbędzie. Żeby zgarnąć te wejściówki, no musicie nam na jedno bardzo ważne pytanie odpowiedzieć, takie trochę filozoficzne, które brzmi: jakby Szekspir żył w dzisiejszych czasach, to jak nazwałby swoją sztukę i o czym ona by była? SMS-y z odpowiedzią na to pytanie wysyłajcie nam na numer 7148, w nich wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 z VAT, a na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze prawie 2 godziny, bo do godziny 19:00.

autobusie przenosimy przed centrum wykładowe, to znaczy my tutaj z Martą co prawda tak bardziej mentalnie, bo musimy nadal nadawać, ale was tam przenosimy w takim

0: W plenerze można zobaczyć to, czym zajmują się geodeci na co dzień. My jako geodeci mierzymy świat i w tej skali makro, ale również w skali mikro. I dzisiaj zapraszamy właśnie do takiej skali mikro, w której możemy pomierzyć długość, szerokość, wysokość, czyli to wszystko, co jest wymiarami. My zajmujemy się ogólnie zdejmowaniem pomiarów, wymiarów. Na zewnątrz, przed budynkiem, mamy ustawione podstawowe instrumenty geodezyjne, z którymi można się zapoznać. Mamy przygotowane dla uczestników warsztaty. Uczestnicy w ramach zajęć mogą pomierzyć właśnie nawet swoją wysokość, wysokość krzesełka, odległość od jakiegoś punktu zadanego do latarni, szerokość albo długość stolika. Czyli to wszystko, co jest związane z geodezją. Myślę, że na co dzień może nie zdajemy sobie do końca sprawy, czym jest geodezja, ale tak naprawdę my nawet jadąc samochodem i korzystając z nawigacji samochodowej, jesteśmy gdzieś w świecie geodezyjnym, bo przecież nawigacja samochodowa to nic innego jak współrzędne. Czyli tak naprawdę my na końcu dążymy do wyznaczania współrzędnych.
1: Znając wyobraźnię dzieci, podejrzewam, że wpadają na przeróżne ciekawe pomysły tego, co można zmierzyć.
0: No jeszcze nie zaobserwowaliśmy, ale okay, oczywiście noc naukowców dopiero się zaczęła. Natomiast zapraszamy wszystkich, i małych, i dużych. Mamy nawet kolorowanki. Można poczuć się trochę jak w świecie geodetów. Możemy pokolorować geodetę stojącego przy tachimetrze. Przy okazji można coś wygrać. Także zapraszamy. Mamy przygotowanych trochę fantów. Reklamy tutaj w tej chwili zrobiłem, ale oczywiście zapraszamy. Natomiast dzieciaki, to co przed chwilą robiły, to mierzyły faktycznie swoją wysokość.
1: A czy w takim razie zakładam, że faktycznie jest to atrakcja, która się gdzieś tam na przestrzeni lat cieszy popularnością, skoro jesteście w tym roku?
0: Jesteśmy co roku, czyli pracownia geodezji ma co roku swoje warsztaty. Troszeczkę historii, trochę nowoczesności, nawet mamy drony. Oczywiście z uwagi na przepisy nie jesteśmy w stanie nimi polecieć do góry, ale można sobie dron obejrzeć, można go wziąć do ręki, można popytać, zapytać. Natomiast tak, prawda, tak jak pani powiedziała, jesteśmy tutaj co roku niezmiennie przed centrum wykładowym, tylko dzisiaj schowaliśmy się trochę pod dach z uwagi na to, że padał deszcz wcześniej.
1: No właśnie, mam nadzieję, że to w żaden sposób nie zepsuje zainteresowania potencjalnych interesariuszy tą atrakcją. Czy skoro jest organizowana w plenerze, wspomniał pan, że macie dużo instrumentów różnych do pomiarów, to oznacza, że one na przykład by się w środku nie zmieściły albo byłoby trudno je jakoś tutaj zaaranżować?
0: Geodezja z reguły zajmuje się pomiarami na zewnątrz obiektów i dlatego też chcemy oddać koncept geodezji. No niestety geodezja to taki zawód, albo stety, że my, to, że siedzimy przy biurku to również, ale najczęściej jesteśmy na zewnątrz i deszcz nam nie straszy. No nie chcieliśmy oczywiście wystraszyć uczestników, dlatego się schowaliśmy, ale bywa tak bardzo często, że geodeta musi mierzyć nawet wtedy, kiedy pada śnieg, kiedy jest mróz. Ja pamiętam nawet swoje roboty geodezyjne, kiedy było minus 15 na zewnątrz, a trzeba było 2-3 godziny stać i to jeszcze w jednym miejscu.
1: No to tam żabka, dzisiaj to faktycznie żaden problem przy tym. Czyli co, możemy się spodziewać, że w kolejnych edycjach również państwo będą proponowali właśnie te pomiary
0: wszystkie. Co roku niezmiennie będziemy z państwem.
1: Super. To w takim razie my zachęcamy do brania udziału w tej atrakcji. Jesteście do samego końca, noc naukowców?
0: Tak, do samego końca.
1: Super. No to w takim razie przyłączamy się do zaproszenia o atrakcji z mierzenia świata. Opowiedział nam trochę pan Artur Plichta, czyli kierownik pracowni geodezji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: wspólnie po prostu wpadamy na taki pomysł. Oczywiście szukamy inspiracji, jak tutaj na przykład, nie wiem, na Pinterestie czy tam właśnie w internecie oczywiście. Czerpiemy inspiracje, czasami też z książek, nie mówimy, czasami też z książek, ale tak naprawdę świat artystyczny jest tak głęboki, no tak jakby tutaj rozpowszechniony, że po prostu no inspiracje praktycznie czekają na każdym kroku praktycznie.
1: Myślę, że to wasza działalność na Noc Naukowców jest dobrym przykładem na to, że w Nocy Naukowców nie chodzi wyłącznie o ocieplanie wizerunku samego naukowca, ale również chyba tej przestrzeni akademickiej, że można w niej fajnie czas spędzić po prostu.
0: Oczywiście, oczywiście, właśnie zawsze tutaj chcieliśmy, żeby biblioteka była miejscem takim otwartym, zapraszamy, żeby zobaczyli, jak to wygląda i wyjątkowo w bibliotece można troszkę pohałasować.
1: To super. A czy pani ma jakieś ulubione punkty programu, takie, no mogą być takie, które zarówno się powtarzają co roku, ale też może właśnie coś nowego, co w tym roku robicie?
0: Tak, jako ogólnie biblioteka?
1: No coś, co panią jakoś szczególnie tak pani myśli z ekscytacją o tym.
0: Bardzo mi tutaj jestem zachwycona tutaj świat z innej perspektywy, mobilne centrum dostępności. Tutaj jak można normalnie, tutaj specjalne są urządzenia, te sprzęty i można się poczuć na przykład jako, jak osoba starsza się czuje. To jest, uważam, niesamowita inicjatywa.
1: Tak, bardzo ciekawa była u nas pani, która właśnie też o tym opowiada i to jest chyba nowość w tym roku.
0: Tak, to jest nowość, tak, tak, dokładnie.
1: Czy macie już jakieś pomysły na przyszły rok? Tak nie mieszczą się w tej głowie pomysły?
0: Inni pracownicy może mają. Myślę, że ktoś ma, ktoś na pewno ma. Ktoś na pewno ma.
1: I można u was zarówno torby, jak też inne atrakcje odwiedzać do końca Nocy Naukowców?
0: Do końca, absolutnie.
1: No to dłużej niż my będziemy tutaj, więc może nam się uda w sumie zajrzeć.
0: O tak, zapraszamy.
2: Może się uda z tego szablonu skorzystać.
1: Dobrze, to w takim razie nie trzymamy i życzymy kreatywnych projektów razem z uczestnikami. Była z nami pani Joanna Nowak z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.

0: także takie akcje cieszą się popularnością.
1: Świetnie słyszeć, że to żyje i że ta idea bookcrossingowa się dobrze trzyma, bo był taki moment, że to się stawało coraz modniejsze, a potem zaczęłam zauważyć, że te regały z różnych miejsc w przestrzeniach miejskich właśnie poznikały, ale rozumiem, że u Państwa się to trzyma mocno.
0: Tak, trzyma się mocno i w przestrzeni miejskiej nadal są te regały, chociaż wiem, że na przykład zniknął ten regał, który był na Placu Wolności, ale Biblioteka Raczyńskich, to w ogóle właściwie każda biblioteka chyba takie regały posiada. W niektórych centrach handlowych widziałam, że są takie regały, także myślę, że ta idea będzie trwała.
1: Super, no to w takim razie ja również zachęcam, jako osoba, która bardzo wspiera tę ideę, to się przyłączam do tego zaproszenia, żeby dawać to drugie życie tym książkom i faktycznie oczywiście się nimi wymieniać, może właśnie na terenie Politechniki, przy bibliotece. Naszą gościnią była pani Anna Bolesta-Górecka, no i w takim razie już panią wypuszczamy, żeby pani dalej mogła brać udział w Pracy Naukowców.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy.
0: Do widzenia.

0: stwierdził, że w sumie węże są fajniejsze niż się spodziewał. Dużo osób, które do nas później piszą, właśnie zdecydują się później na jakiegoś takiego tego typu zwierzaka. No jednak jest to też, pamiętajmy, zobowiązanie, ponieważ to nie jest po prostu zwierzątko, które leży, ale też chociażby gekony orzęsione żyją z 15 nawet i więcej lat, więc to jest raczej zobowiązanie na lata jak pies.
1: A widzę też w programie, że jest to wydarzenie, jest to atrakcja no o jakimś tam limicie osób na jeden, no właśnie, slotem to nazwałam, tak, na jeden raz, do 30 osób. Czy to właśnie ze względu na dbałość o no, warunki, które zapewnia się tym zwierzętom?
0: Tak, staramy się też i na warunki dla zwierząt, ale też i dla ludzi, ponieważ ja też jestem w stanie mówić do określonej liczby osób i niestety sale też mają ograniczoną pojemność, także to jest bardziej z tego powodu.
2: Ja tutaj zastanawiam się, bo tutaj w opisie widzimy wyszczególnione właśnie pytony, gekony, żaby oraz skorpiony. Zastanawiam się, największą popularnością wśród dzieci, jakie zwierzątka się cieszą?
0: Najczęściej są to węże. Myślę, że ze względu na wielkość są to jednak takie dwukilogramowe kulki, które chyba największe, o ile dobrze pamiętam, ma 1,20 m. Także no są to takie dość najbardziej widoczne zwierzaki. Skorpiony zwracają dużą uwagę ze względu na to, że świecą w ultrafiolecie, w świetle ultrafioletowym. Także to też przyciąga wzrok. No, gasimy światła i nagle coś im świeci, to jest dość fajne.
2: Czyli dzieje się tutaj magia.
1: Brzmi to faktycznie bardzo atrakcyjnie. To nie będziemy w takim razie pani przetrzymywać, bo o 18:00 kolejny pokaz, z tego co widzę. Zatem puszczamy już panią Zuzannę Stróżyk z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za reklamowanie pani podopiecznych. Z chęcią ich same poznamy.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Nic ZSO imienia Władysława Reymonta oraz ZSB imienia Sławskiego w Poznaniu. Będzie tutaj naprawdę wiele kolorów, wiele tekstur i form, także zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a później odbędzie się również wystawa kostiumów zaprojektowanych podczas tego pokazu. To o godzinie 19.15 w sali 001, również na Wydziale Inżynierii Zarządzania.
1: No, między innymi takie rzeczy właśnie na Nocy Naukowców, również moda, również sztuka, również torby pełne pomysłów, a my tutaj jesteśmy jeszcze do godziny 19. Przez najbliższą godzinę nadajemy specjalne wydanie Studenckiego Patrolu. Pierwsze po wakacjach. Zapraszamy Was oczywiście do słuchania Patrolu od poniedziałku już regularnego, ale my tutaj dzisiaj jesteśmy w Centrum Wykładowym na żywo, na wynos, w składzie Marta Broda,
0: Zuzanna Pobłocka-Bulczak,
1: no i nasi realizatorzy, czyli Mikołaj Pluciński, Grzegorz Nowacki i Patryk Wojciak, ponieważ no ktoś Wam musi powiedzieć, co też na Nocy Naukowców się dzieje, żeby powiedzieć Wam, jakie to jest super wydarzenie.

0: każdy piątek o 22:00. Enough
1: said. Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: grany w Teatrze Polskim w Poznaniu, chociażby jutro o 16:30, ponieważ właśnie na ten spektakl i na tę godzinę mamy dla Was dwie podwójne wejściówki do wygrania w konkursie.
1: Żeby wygrać te wejściówki, musicie nam odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, trochę filozoficzne, mianowicie pytanie brzmi: gdyby Szekspir żył w dzisiejszych czasach, to jak nazwałby swoją sztukę i o czym ona by była? Odpowiedzi wysyłajcie nam pod numer 7148, w nich wpisujcie słowo afera, następnie Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie. Koszt wysłania jednego SMS-a to złoty 23 zł, a na Wasze odpowiedzi czekamy już tylko do godziny 19:00.

0: aktywnością i testowaliście ją też na innych imprezach, to myślicie, że w przyszłym roku z nią też wrócicie na Noc Naukowców?
1: Myślimy, że zdecydowanie. Bardzo lubimy ogólnie zarażać młodych ludzi tą tematyką o radiokomunikacji, dlatego że ona jest taką bardzo niszową dziedziną i trzeba dobrze do tego podejść, żeby młodych ludzi zainteresować tym. Mhm.
0: No to w takim razie życzymy, żeby to zainteresowanie nie spadało, nie gasło i życzymy dobrej reszty Nocy Naukowców. Z nami był Adam Michalak z Koła Naukowego Spektrum. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

nie jest aż takim dużym wysiłkiem, ale dla waszych zwojów mózgowych. Natomiast już odpowiedź na pytanie konkursowe może być, ponieważ pytamy was o to, jak nazywałabyś, jaki byłby tytuł sztuki Szekspira, gdyby napisał ją teraz, w dzisiejszych czasach. Jaki nosiłaby tytuł, o czym by była? No zaskoczcie nas, jesteśmy ciekawi, co się pozmieniało, co mogłoby się pozmieniać w światopoglądzie Szekspira i też co uważałby o Very Very Hamlet, gdyby tam poszedł, bo tego też jestem w sumie ciekawa. Teraz jest dużo w Polsce o adaptacjach się dyskutuje. No ale dobra, to w takim razie, jeżeli to brzmi dla was interesująco, to wysyłacie oczywiście do nas SMS-y na numer 7148. Koszt takiej wiadomości to złoty 23 z wliczonym VAT-em i tak jak Marta powiedziała, wyjściówki do wygrania są dwie podwójne, zatem możemy obdarować bardzo dużo osób. Zatem to jest ostatnie wezwanie, czekamy do godziny 19 i potem po studenckim patrolu wyłaniamy zwycięzcę.

0: niestety. Dzieci mogą się zastanowić i zadecydować, które ich zdaniem składniki, które im pokazujemy, wchodzą w skład do produkcji opon, a które nie. I powiem szczerze, że jestem w szoku, że tak jak mali naukowcy chcą chętnie brać w tym udział, tak samo rodzice są strasznie zaciekawieni tematem i to jest fajnie, bo wspólnie po prostu biorą w tym udział.
1: No nic dziwnego, bo ja sama też nie wiem, czy ja bym dobrze ten test rozwiązała.
0: Zgadza się, dlatego że opony to produkt bardzo popularny, natomiast jakby nie każdy wie i zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda sama produkcja, z czego taka opona się składa, więc jakby ten cały background jest dla wszystkich czymś bardzo ciekawym.
2: Czy Państwo uczestniczycie w Nocy Naukowców tutaj na Politechnice pierwszy raz?
0: Tak, jest to nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
1: Czyli cieszy się atrakcja zainteresowaniem.
0: Tak, tak, to nas też bardzo cieszy, że po prostu ta ciekawość w ludziach tym tematem jest.
1: Mhm. A kiedy mówimy przemysł gumowy, no to wiem, że u Was głównie ta atrakcja dotyczy opon, ale co jeszcze można by tutaj zaliczyć?
0: No w zasadzie głównie opony. W tej naszej zagadce mamy też dętkę, więc jakby to też jako taki alternatywny element gumowy się pojawia. Natomiast no jakby korem jest opona.
2: Widzę, że można tutaj również u Państwa zobaczyć, jak wygląda testowanie później już takich gotowych opon, tak?
0: Tak, mamy wystawione opony różnego rodzaju, co też jest jakby ciekawe. Okazuje się, że większość ludzi tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, że jest aż tyle, już nie mówiąc o calach, rozmiarach, ale też jakby funkcjonalności opon i jakby różnorodności tego asortymentu.
2: A czy byłaby Pani w stanie nam przybliżyć, może tak chociaż w kilku słowach, jak wygląda ten proces powstawania opony?
0: No to tak bardzo z grubsza. Zaczynamy od tak zwanego przygotowania mieszanki. Ta mieszanka jakby jest później procesowana. Opona składa się naprawdę z bardzo wielu elementów, które na następnym etapie należy połączyć. I tak jak tutaj staramy się tłumaczyć dzieciom, że te wszystkie połączone elementy są wypiekane w takim wielkim piekarniku, żeby tutaj trochę zwizualizować, tak porównać trochę do ciasta i pieczenia tego ciasta, nadawania formy i kształtu takiej opony, którą widzimy już de facto na samym końcu.
1: To może ja zadam w takim razie pytanie ode mnie dorosłej osoby. Albo nie, dobra, bo jeszcze powiem coś głupiego.
2: Może w takim razie zaprosimy wszystkich zainteresowanych i jeszcze, no jeszcze można skorzystać tutaj z tej atrakcji do sali 021 na parterze Centrum Wykładowego, a z nami była pani Marika Reiter. Bardzo dziękujemy.
0: Tak, zapraszam serdecznie. Dziękuję.

0: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
3: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
4: Dzień dobry, piątek, 25 września, godzina...

0: panie wygrały 6-0 z drużyną Ampulsu Słomniczanki Słomniki. Strzelanie rozpoczęła Paula Fronczak już w drugiej minucie, więc kibice zgromadzeni na hali nie musieli długo czekać na emocje bramkowe. Później po chwili nieco bardziej zagęszczonej gry w środku pola Klaudia Dymińska jeszcze przed końcem pierwszej odsłony gry skompletowała dublet w mniej niż 60 sekund. 17 minuta, dwie bramki Klaudii Dymińskiej. Niedługo po przerwie strzeliła jeszcze bramkę na 3-0 w 26 minucie. 27 to Klaudia Maciejko, a 28 to Paula Fronczak, więc tutaj jak widać też były takie 3 minuty chwały od 26 do 28. No ale w tej drugiej połowie, prowadząc już wcześniej 3-0, dużo prościej było kontrolować to spotkanie i o tym właśnie powie napastniczka drużyny z Poznania, czyli Klaudia Dymińska.
1: Przeciwniczki nie były chętne nas presować, więc mogłyśmy sobie atak pozycyjny na spokojnie przećwiczyć. Myślę, że w większości miałyśmy mecz pod kontrolą.
2: No też warto wspomnieć, że w 9 minucie sfaulowana została Zuzanna Krystkowiak, no i zawodniczka po interwencji medycznej musiała opuścić parkiet i już na boisko nie powróciła i też właśnie o kontuzji swojej koleżanki zespołu wypowiedziała się ponownie napastniczka AZS UOM Poznań.
1: Ta zawodniczka niedawno wróciła po tej kontuzji, więc nieważne, kto by dostał kontuzję, no to zawsze jest to podcięcie jakichś skrzydeł, właśnie gdzieś tam jakieś zmiany wymuszone przez trenera. No mam nadzieję, że wróci jak najszybciej.
0: Kontuzja zawsze jest sytuacją, która sprawia, że zespół gra... która sprawia, że zespół trochę się może rozstroić, która sprawia, że zespół może się nieco zdekoncentrować. W tym wypadku szczęśliwie drużyna z Poznania dowiozła pewne bardzo wysokie zwycięstwo. Z drugiej strony jednak uraz, szczególnie taki poważniejszy, także wpływa negatywnie na skład, na szerokość składu, na najbliższe nadchodzące kolejki, na najbliższe tygodnie, ponieważ zawsze trudniej jest nim rotować, żonglować, czy też w przypadku gorszej formy właśnie szukać innej opcji, jeżeli ten garnitur nie jest aż tak szeroki, jak w wypadku drużyny, która zmaga się z kontuzjami. Natomiast podsumowując, Klaudia Dymińska mówi o tym, że to spotkanie mimo wszystko jest i tak dobrym prognostykiem odnośnie tego, co czeka zawodniczki i kibiców w całym nadchodzącym sezonie i jak już zaczynać, to lepiej w ten sposób.
1: Możemy go teraz przeanalizować przede wszystkim, no i dalej chcemy wygrywać. Fajny początek, niech tak się dzieje dalej.
2: No ta sytuacja też, dobry jest ten początek przede wszystkim zawodniczek z Poznania. Pamiętam, że to było chyba 2 sezony temu, był taki kryzysowy moment i nawet się mówiło, że głównym tym celem zespołu będzie po prostu utrzymanie. W zeszłym roku się też udało w tej czołówce tabeli utrzymywać. No i też tak jest w tym przypadku, oczywiście dopiero pierwszy mecz, ale druga lokata w przypadku Poznanianek, a najbliższe starcie w niedzielę 27 września, starcie domowe przy ulicy Zagajnikowej, no i tam Poznanianki podejmą Targowiankę Targowisko, a za momencik wrócimy do Was z kolejnymi informacjami piłkarskimi, zdaje się też częściowo.
0: Częściowo tak.

0: to Luis Palma, reprezentacja Hondurasu i tutaj też bardzo ciekawe starcia Surinam, Jamajka, Martynika i drugie starcie z Jamajką, no bo teraz oczywiście ta dłuższa przerwa reprezentacyjna, żeby...
1: Wręcz historycznie długa.
0: Tak, tak, tak, bo tutaj plan był taki, żeby tych przerw było mniej, no ale wszystko...
1: Bo tam była przerwa wrześniowa, tydzień gry w klubach, przerwa październikowa, tydzień gry w klubach, to było bez sensu trochę.
0: Tak, a teraz będą chyba, zdaje się, trzy takie konkretne przerwy albo dwie nawet.
1: Tak, tak, tak, że takie super przerwy.
0: Tak, no, kto lubi te przerwy na kadrę, wszyscy tęsknimy za chyba za najbardziej piłką klubową.
1: Dokładnie. No ale co, nie zarwiesz dzisiaj nocki o 3 w nocy, żeby podziwiać Luisa Palmę w starciu ze 125. drużyną rankingu FIFA Surinamem?
0: Ale Surinam teraz bardzo się wzmocnił, bo tam dużo tych zawodników.
1: No, nie ma już słabych drużyn.
0: Odchodzi z reprezentacji Holandii i właśnie decyduje się reprezentować reprezentację Surinamu zamiast Holandii. Tak samo w przypadku Jamajki jest z Anglikami, się zdaje. No ale wracając do tych zawodników Lecha Poznań, no to jeszcze już wywoływaliśmy tablicy temat kadry U21. No tutaj właśnie te mecze ze Szwecją i z Włochami. I tutaj z Lecha Poznań powołany tylko Michał Gurgul, ale Michał Gurgul w gazie, więc liczymy tutaj na te zwycięstwa i że uda
1: się. Jan Urban by się nie zgodził, że w gazie.
0: No, podobno poziom nie jest reprezentacyjny, ale...
1: Dokładnie.
0: No, ja nie... Ja tutaj wolę się powstrzymać. No, mogłoby pójść parę ciężkich słów, no, Michał Gurgul...
1: To mogłaby być nasza ostatnia audycja wtedy.
0: Miejmy nadzieję, że tutaj to na tym nie zakończymy, że jednak będziemy mieli jakąś okazję. Chociaż boję się tutaj telefonu od selekcjonera, bo też parę ciężkich słów poszło w sprawie krytyki tych powołań, więc żebyśmy tutaj za chwilę nie mieli połączenia jakiegoś pilnego z PZPN-u, że tutaj selekcjonera krytykujemy. Ja słyszałem o
1: takiej... Nie, no wiesz co, myślę, że jest taka godzina i taki dzień tygodnia, że Cezary Kulesza może mieć nieco inne zmartwienia na swojej głowie.
0: Ja słyszałem też, że bardzo poważna jest selekcjoneroza, która dopada niektórych selekcjonerów w przypadku PZPN-u, więc też pod tym względem musimy uważać. No tutaj przede wszystkim chyba wskazać trzeba było też wielkiego wojownika Michała Probierza. No ale już wracając do tego meritum, no to też mecze rozegrali już dzisiaj o godzinie 11.30 w kadrze U19. Karol Delikat i Wojciech Szymczak, te dwa poznańskie wonderkidy, no bo przecież Delikat to wszedł ze wszystkim, z czym się dało, ze ścianą chyba całą tutaj, po prostu wszedł do tej drużyny Lecha Poznań, ale tam...
1: Z całymi wronkami.
0: Dokładnie, ale porażka z reprezentacją Szwajcarii 0-1, jeszcze będą dwa mecze, w których będzie można się wykazać ze Słowacją i Kazachstanem. No i z tych młodych zawodników to tak, Patryk Bartczak, Hubert Janyszka i Aleksander Klimkiewicz do kadry do lat 18, Serafin Bakno, Maciej Malecki, Aleks Olsztyn do kadry do lat 17 i dwóch ostatnich tych zawodników, Julian Gregorczyk i Marcel Zdybał do kadry do lat 16. Oni oczywiście nie debiutowali jeszcze w tym pierwszym zespole, no tutaj z Akademii, no to też, żeby powiedzieć o tych powołaniach, może przyszły jakieś gwiazdy, tak jak chociażby, no tutaj z Lecha to dużo można by tych wychowanków wymieniać przy reprezentacji polskiej, bo Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz, Tomasz Kędziora, no to tutaj mógłbym wymieniać pewnie długo. No i Robert Lewandowski, który przez Lecha też się przewinął. Zobaczymy, co się będzie działo w tym dzisiejszym meczu o godzinie 20.45 z reprezentacją Bośni, a tymczasem chwilka dla muzyki.

0: No to jeszcze czeka je inauguracja rozgrywek. 4 października Wisła Kraków, no to start wicemistrzyń Polski, warto o tym wspomnieć, w zmaganiach ligowych na poziomie tej basket ligi, czy najwyższej klasy rozgrywkowej, a też tak pięterko niżej, no bo w pierwszej lidze walczyła nowa drużyna, czyli Fort Poznań.
1: Tak jest. Fort Poznań udał się na wycieczkę do Sędziszowa Małopolskiego na starcie z tamtejszą Awią. No i to spotkanie zakończył wynikiem, no poszli jak burza, tak jak Polacy w dzisiejszym półfinale Mistrzostw Europy Siatkarskich, którzy pokonali Słowenię 3-0. Tak samo Fort Poznań pokonał 3-0 Awię Sędziszów Małopolski na wyjeździe. I to w setach wyglądało tak: 25-20, 25-20 i 25-19. Więc wydaje się na papierze, że wyglądało to na dosyć bezproblemowe starcie. Poznaniacy jako raz, że Beniaminek, a dwa, że jako zespół, który powstał tej wiosny, notują fantastyczny początek. Po 3 spotkaniach mają 2 zwycięstwa, 1 porażkę, ale w tiebreaku 2-3, więc jeszcze punkt za tą porażkę zainkasowali. Co prawda 1, ale to jest nadal bardzo dobry wynik i wygląda to dosyć pozytywnie. Fort gra piłkę bardzo ładną. Fort potrafi seriami zdobywać punkty. Fort ma zawodników, którzy potrafią odwracać losy nawet setów, w których nie do końca idzie. Więc nic, tylko się cieszyć pod tym względem. Jeżeli chodzi o kolejne starcie, które będzie przed Fortem, to jest już nadchodzący weekend. W zasadzie nie ten, tylko jeszcze kolejny, ponieważ oni tego weekendowe starcie grali przed weekendem, czyli właśnie wczoraj. Natomiast 3 października o godzinie 18:00, i to jest, myślę, że też świetna propozycja, żeby w jakiś sposób zająć sobie tąże następną sobotę, będzie domowe starcie z drużyną Czarnych Radom. Przypomnę, Czarni Radom przez wiele lat grali w, teraz nie pamiętam sponsora, ale w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, nie pamiętam, czy ona się nazywa Plus Liga, czy coś się w tej kwestii zmieniło. W każdym razie jest to stały bywalec głównej siatkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce, a przypomnijmy, że Polska Liga Siatkarska jest prawdopodobnie pierwszą bądź drugą najlepszą na świecie, zaraz obok włoskiej. Więc skoro Spadkowicz z tejże najlepszej ligi świata gra i będzie przyjeżdżał do Poznania, no to nie wiem, czy da się zrobić lepszą reklamę na to, żeby na to spotkanie pójść.
0: No pięknie tutaj laurkę wystawiłeś zespołowi z Radomia i z Poznania. I te tematy tych ubiegłych już spotkań, tak naprawdę to co minęło, to za nami, a na następnym naszym spotkaniu tutaj na wejściu porozmawiamy sobie o tym, co w najbliższy weekend.

0: że w końcu uda się odwrócić tą złą pasę i ta trzecia kolejka okaże się szczęśliwa dla poznaniaków.
1: Myślę, że to w ogóle będzie bardzo ciekawy taki papierek lakmusowy na to, czy te początkowe potknięcia to jest bicie na alarm, czy po prostu jakiś tam drobny wypadek przy pracy. Bo pamiętam, że w dwóch minionych sezonach to drużyna z Koszalina była całkiem blisko Grunwaldu, jeżeli chodzi o tabelę. I te starcia były zawsze dosyć mocno wyrównane, więc jeżeli tutaj będzie zwycięstwo albo będzie mecz bardzo, bardzo bliski, to myślę, że nie trzeba się martwić i to po prostu mógł być lekki falstart. Gorzej, jeżeli Grunwald wyraźnie ulegnie Koszalinowi w tym starciu, to wtedy będzie można już się nieco zmartwić. Przechodząc do innej dyscypliny, teraz pora na Unihockey, Ekstraliga Mężczyzn, która ruszyła już we wrześniu. Poznaniacy, drużyna Floorball Team Poznań przegrała pierwsze spotkanie 6-9 ze Smokami Kraków. To już było jakiś czas temu i teraz będą mieli szansę na odkucie się, bowiem w niedzielę grają domowy mecz z drużyną AZS-u Politechniki Lubelskiej. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 11, więc trzeba rano wstać, jeżeli ktoś chce to spotkanie śledzić, jeżeli ktoś chce przyjść na halę i ten mecz osobiście na własne oczy zobaczyć. Drużyna Politechniki Lubelskiej jeszcze swojego spotkania nie rozegrała, ona przełożyła spotkanie z Olimpią Łochów, więc nie możemy odnieść się do tego, z jaką dyspozycją to Lublinianie weszli w ten sezon. Pozostaje mieć nadzieję, że poznaniacy poprawią się względem pierwszego spotkania i rozpoczną marsz w górę tabeli.
0: No i jeszcze zamykając już tak naprawdę te informacje na tym wejściu, no to rugby i tutaj zdaje się, że Poznania idzie w ramach zasady albo grubo, albo wcale, ponieważ w pierwszej kolejce wygrana 68-17 z drużyną rugby Rumia, a w drugiej kolejce, no nie wiem jak to nazwać, degrengolada absolutna, porażka 0-59 z AZS-em AWF Warszawa, no to tak naprawdę, no to było właśnie to wcale, grubo to było już wcześniej, obyśmy wrócili teraz w najbliższy weekend
1: do tego. Z drugiej strony to też pokazuje, jaka jest przepaść pomiędzy Ekstraligą a pierwszą ligą, bo Poznaniacy zajęli drugie miejsce w zeszłym sezonie w Ekstralidze, oni przegrali finał playoffów, a drużyna z Warszawy jest spadkowiczem.
0: Tak,
1: widać, jak ogromna jest różnica pomiędzy nawet najgorszą drużyną z Ekstraligi, a tą drugą najlepszą z szczebla niżej.
0: To już więcej werwy mi się zdaje w Ekstraklasie, miała puszcza, nie połomice się zdaje.
1: Chociaż teraz jest problem z werwą nawet i w pierwszej lidze.
0: No, ale za to Warta sobie na tym punktuje, więc...
1: O, dokładnie, dokładnie.
0: W kwestii poznańskiej nam się tutaj to uśmiecham, że tej drużynie z Niepołomic nie idzie, ale wracając już tutaj na podwórko rugby, no to najbliższy mecz to jest jutro, godzina 14 i starcie Poznań z rugby Team Olsztyn. I jeżeli miałbym tutaj szybko przybliżyć, jak wygląda sytuacja w tabeli, no to rugby Team Olsztyn na razie rozegrało tylko jedno spotkanie, bo mają wciąż zaległe spotkanie z AZS-em AWF Warszawa, ale jeżeli AZS AWF Warszawa zagra tak jak z Poznanią chwilkę wcześniej, no to tutaj raczej punkty trafią na konto właśnie drużyny z Warszawy. No a rugby Team Olsztyn właśnie też jedna wygrana, a Poznania też, tak wspominałem, jedna wygrana, jedna porażka, więc w teorii punktowo to wygląda wyrównanie. W ogóle ta tabela jest bardzo ciekawa, bo jest pięć drużyn i te ostatnie cztery mają równo po pięć punktów, tylko pierwsza drużyna RKS Skra Warszawa ma komplet oczek na swoim koncie, więc tutaj wyłania się na lidera. No oczywiście trzecia kolejka, jeszcze dużo pewnie przetasowań będzie też w tej tabeli, no tutaj pewnie wszystko się jeszcze pięć razy pozmienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
1: Początek sezonu jest dosyć niewdzięczny, jeżeli chodzi o podawanie tabeli, no bo zwyczaj dziennikarski mówi, że i tak wypada powiedzieć, ile jest punktów, które jest miejsce w tabeli, ale te pierwsza kolejka, druga kolejka, trzecia kolejka, jak wygrasz, jesteś z przodu, jak przegrasz, jesteś z tyłu, jak wygrasz, a wcześniej przegrałeś, to jesteś gdzieś w środku, więc bije się to trochę z celem, bo po jednym meczu można awansować na drugi i koniec.
0: No tak, tutaj decydują pewnie też i to, ile punktów jest zdobyte, tak jak w przypadku tych futsalowych kryteriów i piłki nożnej, później tam wiemy, że na przykład drużyna wygra z jakąś mocniejszą, ale i tylko na przykład jedną bramką, no i później to też w tabeli ciężko wygląda, szczególnie na początku pewnie pierwszych 5-6 kolejek tak to będzie wyglądało, no ale my będziemy was na bieżąco informować co tydzień na pewno, co będzie się działo w przypadku Poznania, więc będziecie mogli z nami tą tabelę śledzić, jak się będzie zmieniać, a kolejne zapowiedzi już za chwilę.

0: godzina, w sumie Polak, godzina 15.30, Beach Sport Budapest zmierzy się z Unik Wilczyce, a te ostatnie, kolejne trzy mecze zostaną rozegrane w niedzielę, 12.45 Unik Wilczyce z KBC Kłajpeda, godzina 14.30 Proskos Poznań zmierzy się z czeską drużyną BVŚP i zamkniemy w ogóle całą imprezę meczem Unik Wilczyce, starcie z Beach Sport Budapest o godzinie 16, więc trzymamy tutaj oczywiście kciuki za Poznaniaków i nie tylko, ale ogólnie za Polaków, żeby tutaj to ładnie wyglądało. Może odkucie jakieś po tym meczu z Bośnią, bo nie wiemy, co się będzie dzisiaj działo. Może,
1: no właśnie.
0: Może będzie dobry wynik, może będzie zły, może będzie trzeba się odkuwać. Miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba, bo dzisiaj wysoko poprzeczkę zawiesili siatkarze. Ja widziałem taką ładną wypowiedź.
1: Myślę, że dobrze to już było dzisiaj.
0: Tak, Artura Wichniarka, który mówił, że gdyby nasza reprezentacja piłkarska była na poziomie tej siatkarskiej, to byśmy się dzisiaj zastanawiali, czy będzie 3 czy 4 do 0 na spokojnie, no a tak musimy się
1: martwić. Czy będzie w ogóle jeden?
0: No tutaj reprezentacja Bośni przecież na mundialu powalczyła, więc jest...
1: Przecież gra tam 500-letni Edin Dzeko, trzeba uważać.
0: No Edin Dzeko właśnie, smutna informacja, kończy karierę w tym roku, będzie ostatni mecz w Bośni. Właśnie zdaje się, że w tej przerwie reprezentacyjnej zakończy tą swoją karierę reprezentacyjną. Świetny zawodnik, wybitny. Wiadomo, że to nie poziom Roberta Lewandowskiego, ale na pewno jedna z tych ikon piłkarskich, czy to piłki włoskiej, no a teraz w ogóle niemieckie, przecież w tym Schalke to tam
1: no tak.
0: Też czaruje. No ale wiem też, że trochę masz tutaj informacji o czarnym sporcie.
1: Tak, o czarnym sporcie będzie informacji nieco. To będzie jedna z ostatnich dawek w tym roku.
0: PSZ Poznań zmierzy się ze Stalą Gorzów w tym meczu barażowym o powrót, o awans w ogóle do Ekstraligi, no bo wcześniej oczywiście drużyna PSZ Poznań rywalizowała o to, żeby awansować z Polonią Bydgoszcz, no ale to oczywiście nie udało, tam pogrom w ogóle, wiadomo, Polonia Bydgoszcz to jest absolutny top w tym sezonie, no ale też czeka starcie z tym jedną z gigantów, no bo jeżeli mówimy o Żużlu, to przecież zawsze gdzieś tam z tyłu głowy kojarzą nam się te derby województwa lubuskiego, czyli oczywiście Stal Gorzów, Falubas, Zielona Góra. No w tym roku gorszą drużyną okazał się zespół Stali Gorzów. Ostatnia nadzieja tak naprawdę w przypadku Poznańków, żeby wywalczyć ten awans. Na pewno łatwo nie będzie, no bo tak jak wspomniałem, Stal Gorzów to są starzy wyjadacze, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwszy mecz 27 września, godzina 19.30 i rewanż już w październiku, czyli zacznie się rok akademicki, zmora wszystkich studentów 4 października.
1: A żużlowcy nadal będą jeździć.
0: Tak, myślę, że tutaj nasz szef redakcyjny działu sportu Michał Rogoziński będzie szczęśliwy. W sensie szczęśliwy, że żużel, ale smutny, że koniec.
1: Tak. Myślę, że tak. Myślę, że łezka popłynie z uwagi na to, że sezon dobiegnie do końca, ale być może łezka radości popłynie, no bo Stal Gorzów mierzy się w tym sezonie z ogromnymi problemami. Jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o finanse, to nawet nie tylko w tym roku, to generalnie jest kwestia kilkuletnia. Także w ostatnim dwóch meczu, w którym ledwo co w ogóle uniknęli bezpośredniego spadku z Ekstraligi, wówczas mierzyli się z Włókniarzem Częstochowa, tam kontuzje aż 3 zawodników ich dotknęły, no i musieli ratować się awaryjnym transferem. Dzisiaj sfinalizowany został transfer Kevina Pfeiffera, który pojedzie w starciu z Poznaniem. Zdążyli jeszcze zainkasować, to wiązało się także z wpływem bodajże 1 400 000 zł od kasy miejskiej z Gorzowa, która zasiliła konto klubu i pomogła sfinalizować ten transfer w Poznaniu. Tymczasem smutne informacje. Dzisiaj PSZ Poznań poinformował, że Dimitri Berże oficjalnie ma złamany bark po wypadku, który miał miejsce już w ostatnim meczu z Bydgoszczą w minioną niedzielę. Natomiast nie jest to o tyle zła informacja, że to jest jeden z 3 najlepszych zawodników w Poznaniu, w związku z czym PSZ Skorpiony mają prawo do wykonania tak zwanej ZZ-ki, czyli zmiany zawodnika, i za niego mogą pojechać po jednym razie wszyscy inni awizowani zawodnicy, nie trzeba w to miejsce wkładać juniora, więc jest to plus. Spotkanie, tak jak już mówił Samuel, odbędzie się w niedzielę o 19.30 na Golęcinie, rewanż 4 października w Gorzowie. Przejdźmy jeszcze teraz na szybko do koszykówki. Pierwsza drużyna basketu Poznań po tym, jak bardzo dobrze zaczęła swoje zmagania w tym sezonie, pojedzie na wyjazd do Krosna. To spotkanie jutro o 18 z lokalną drużyną Miasta Szkła. Jeżeli chodzi o drugą drużynę, ta zagra w niedzielę o godzinie 13 u siebie, rywalem PGE Turów z Gorzelec. Natomiast jeśli chodzi o poznanianki, o drużynę MUKS-u Poznań, ponieważ zawodniczki Politechniki w pierwszej kolejce nie grają, ponieważ jest nieparzysta ilość zespołów, to MUKS Poznań gra w pierwszej lidze koszykarek i będzie rozgrywał swoje spotkanie na wyjeździe z drużyną z Łańcuta.
0: No tak, też wspomnijmy o tym, że do zwycięzców konkursu odezwiemy się po audycji.
1: Dokładnie.
0: Nasz czas dobiega końca. Za realizację odpowiadał dzisiaj Mikołaj Pluto-Pluciński, a przy mikrofonach
1: Szymon Kamuda
0: i Samuel Kimmel. Do usłyszenia.
1: Miłego wieczoru.

0: Zmieniamy imię, zmieniamy nazwisko, zmieniamy wszystko, a przede wszystkim zmieniamy miejsca na aferzastej. No bo to, co na stronie naszej jest aktualnie dostępne, to jest aferzasta sprzed tygodnia, a my teraz będziemy prezentować dla was nową listę na to, co głosowaliście w tym tygodniu.
1: Sprawdzimy, co się pozmieniało w ciągu tego tygodnia, co wam przypadło do gustu, co wam trochę mniej przypadło i niestety nie weszło w wasze łaski. I no i zobaczymy, które miejsca zyskały najlepsze.
0: A zaczniemy od tego, co macie okazję przesłuchać pierwszy raz, no ewentualnie kiedyś tam jeszcze mogliście to usłyszeć na naszej antenie, no ale nie na aferzastej, bo zaczynamy od propozycji, a tutaj Perseidy z utworem Summer Fate.

0: kalibek.
1: Wiem, co to jest na przykład shoegaze.
0: Tak, to już też ustaliliśmy.
1: I potrafię czasem rzucić ciekawostką.
0: Mhm.
1: Ja myślę, że to już jest duży argument.
0: To już masz papiery na to, uważam.
1: Dziękuję.
0: Jeszcze zobaczymy, jak Tymek przyjedzie.
1: No właśnie, ja się mam wrażenie, że nasz cudowny szef muzyczny się na to nie zgodzi, ale co mnie to tak szczerze. Nie ma go na razie, to mnie to teraz nie interesuje.
0: Jak go nie ma, to możemy cię nazwać redaktorem muzycznym.
1: No, to w tym tygodniu jestem redaktorem muzycznym. A teraz przechodzimy sobie do miejsca 19. Chłopcy z miasta i utwór Lecę tu.

0: Kiego i on miał taką sytuację, pewnie reżyserowaną, że przyszła do niego jego polonistka i okazało się, że ta polonistka też jest polonistką mojej koleżanki ze studiów i była właśnie wielką fanką Lalki. I ona, rozumiesz, była nauczycielką ziomka, który potem zagrał w Lalce. Mm. Wow, piękne,
1: jakie
0: prawda?
1: Koneksje.
0: Tylko nie wiem, czemu ja o tym mówię. Mam wrażenie, że to miał jakiś... A, no bo Memento Mori, tak, język
1: tak,
0: polski.
1: No, to się wszystko łączy. Dodatkowo ostatnio właśnie ten wyszedł serial i ty oglądałeś, tak, więc jeszcze żyjesz tym.
0: Żyję tym. Bardzo tym żyję, bo mi się bardzo podobał w sumie tak końcowo, jak o tym myślę. Przetrawiłem to i wydaje mi się, że jednak dobry był. Znaczy, nie związane w ogóle z lekturą, ale sam serial był dobry. Mniejsza o to, przejdźmy do miejsca 10. A tam co?
1: Na miejscu 10. Sad Smiles z utworem Plastic World.

0: Boga.
1: To był Kamil Piwot, Latoś, Lipiec. No i jak na to, że już jest w sumie prawie październik, to bardzo wysoko ten Kamil Piwot.
2: Jeszcze jest to nostalgia do tego lata tegorocznego właśnie. Ale patrzę teraz tak kątem oka na miejscu szóstym. Jak mieliśmy wysoki wzrost, to teraz mamy spadek niestety.
1: Czasem tak bywa. Père Lachaise, nie potrafi

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

Zaczynał on od folku, od folk rocku, natomiast to stopniowo przerodziło się też w inne gatunki, takie powiedzmy trochę eksperymentalne. Tam właśnie te gatunki są określane jako psychedelic folk, folk jazz, avant folk, folk rock, no i jeszcze funk. No ale wszędzie praktycznie jest ten człon folkowy, że tak powiem. Pierwszy album, który odniósł większy sukces, to był album Happy Set. Właściwie to był taki największy sukces, jakby można by powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, że szczyt jego kariery. Ponieważ jakby mierząc to w tym, że ten album zajął najwyższe miejsce na liście top LPs magazynu Billboard. Natomiast zagramy nie z tego albumu, tylko zagramy poprzedni album, który się nazywa Goodbye and Hello. Powstał on w sierpniu, został wydany, bo powstał wcześniej, został wydany w sierpniu 1967 roku i tak naprawdę on, powiedzmy, przecierał trochę szlaki Timowi Buckleyowi właśnie na tą listę Billboardu. On akurat wspiął się maksymalnie na 171 miejsce na liście, która ma 200 pozycji. Utrzymał się tam, zdaje, 5 tygodni, jeśli mnie pamięć nie myli. No, ale było to już takie, tak jak mówiłem, trochę przetarcie tych ścieżek właśnie przed tym Happy Setem. I zagramy sobie znowu utwór... Tylko znajdę tutaj w moich notatkach informacje na ten temat. Zagramy sobie, no właśnie, zagramy sobie utwór Phantasmagoria in Two. On może nie jest jakoś bardzo znany. Ciężko mi w sumie powiedzieć, bo u mnie na playliście on, nie wiem do końca, nie pamiętam w jaki sposób się tam znalazł, czy może zostało to podpowiedziane przez algorytm, czy gdzieś to usłyszałem. Jakby tutaj znalazłem informację, że najpopularniejszą piosenką, czy taką najbardziej znaną jest Song to the Siren. To również jest na mojej liście polubionych utworów. Natomiast powiem szczerze, że ta Phantasmagoria in Two w sumie bardziej mi się podoba i myślę, że ma jakiś taki klimat, bym powiedział, bardziej magiczny i myślę, że to jest coś, co fajnie zabrzmi właśnie w dzisiejszej audycji, więc po tym dość długim wstępie posłuchajmy tego utworu. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystkie oczekiwania, które mogłem wzbudzić tą opowieścią, zostaną zaspokojone.

I właśnie wysłuchaliśmy tego utworu. Przypominam, to był Tim Buckley z utworem Phantasmagoria in Two z drugiego albumu studyjnego z roku 1967. Ale to nie będę, myślę, że tyle starczy, nie będę już całej reszty informacji powtarzał. No jest generalnie podoba mi się to, jak ten utwór, bym powiedział, że jakoś tak płynie, jakoś tak jest to takie spójne, a jednocześnie dynamiczne. Ciężko mi to trochę opisać, ale no, mam nadzieję, że też wam się to udzieliło i też sobie z przyjemnością tego posłuchaliście. I teraz z kolei przejdziemy do drugiego artysty, i okazuje się, że również będzie to Buckley, tylko że nie będzie to Tim Buckley, tylko Jeff Buckley, czyli jego syn. Tutaj właśnie też z jednej strony myślę o tym, i jeśli chodzi o brzmienie obu artystów, to widzę jakieś podobieństwa, tak mi się wydaje właśnie, jakąś taką delikatność, bym to tak określił, właśnie tego śpiewu, który no właśnie, też jest taki dość, bym powiedział, dynamiczny, też zdaje się, że wyraża emocje w bardzo fajny sposób, co też zaraz jeszcze powiem. Powiem jakby ten odnośnie tego utworu, który zaraz zagramy, też właśnie jest to cover i też nie wiem, czy o tym zresztą już nie mówiłem. Jest również fragment tego utworu w zajawce programu, więc być może niektórzy już się trochę domyślają. Natomiast do tego przejdziemy za chwilę. Natomiast właśnie też mówiąc o tym podobnym brzmieniu, to jest to nieco zaskakujące w kontekście tego, że Jeff Buckley, czyli tak naprawdę Jeffrey Scott Buckley, natomiast właśnie dorastał on, dorastając nie miał praktycznie kontaktu ze swoim ojcem, czyli Timem Buckley. Tam zdaje się, że spotkali się dosłownie raz, kiedy Jeff miał 8 lat. No a mimo wszystko wydaje mi się, że można dostrzec między ich twórczością jakiś związek, być może jakieś kwestie genetyczne, być może sposób, w który śpiewają gdzieś tam faktycznie wynikał z tego pokrewieństwa. Ciężko mi tutaj powiedzieć. Natomiast właśnie Jeff Buckley dorastając był wychowywany przez swoją matkę oraz jej męża. Uciekło mi teraz, jak to się... ojczyma, tak to się zdaje po polsku określa. No i jakby używał tutaj imienia Scott, a używał właśnie nazwiska swojego ojczyma, czyli był on Scott Moorhead. Natomiast później właśnie zmienił, czy wrócił może do powiedzmy swojego oryginalnego imienia i nazwiska. To było już po śmierci jego ojca, z tego co pamiętam. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć ciekawego o nim? Właśnie jest też inna taka
zbieżność trochę. Znowu jest to trochę zaskakujące, że obaj zmarli młodo, w młodym wieku. Tutaj jeśli chodzi o Tima Buckley, to on zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. Natomiast jeśli chodzi o Jeffa Buckley, to był to taki nieszczęśliwy wypadek, gdzie no niestety rzeka go porwała i utopił się w niej. Też właśnie w młodym wieku, zdaje się, w wieku 30 lat tak naprawdę, więc znowu jest tu jakaś taka dziwna zbieżność, ale myślę, że zostawmy to na razie, ten temat, bo to też nie jest temat przewodni audycji i nie na tym bym się chciał, żebyśmy się skupili. Zagramy utwór, który będzie z albumu Inaczej, bo właśnie, jeśli chodzi o Jeffa Buckley, to z kolei on wydał tylko jeden album studyjny, natomiast w roku 2016 dopiero, czyli blisko 19 lat, prawie 20 po jego śmierci, ukazał się album You and I, który zawierał nagrania wcześniej niepublikowane, które poprzedzały wydanie przez Jeffa tego pierwszego albumu studyjnego. Były to głównie covery. Tutaj też jego matka wspominała, że nie do końca on się czuł wtedy chyba jeszcze pewnie, bo gdzieś tam właśnie dzwonił do niej czy rozmawiał z nią na temat tego, że gdzieś tam wątpi jakby w to, trochę w to, czy to jest dobry pomysł, czy to faktycznie jakby odniesie sukces i no bo to też było trochę z tego, co rozumiem, takie trochę przesłuchanie do tej wytwórni, czy powiedzmy coś na zasadzie jakiegoś dema, żeby go, powiedzmy, sprawdzić trochę. No i właśnie z tego albumu zagramy sobie utwór, który tak jak mówiłem, że większość to są covery, to również jest cover. Jest to cover utworu zespołu The Smiths, utworu I Know It's Over. I właśnie tutaj to, o czym wcześniej wspominałem, że uważam, że fajnie tutaj wypada zestawienie wersji Jeffa Buckleya z wersją właśnie zespołu The Smiths i tam akurat jest wokal konkretnie Morrisseya, który uważam, że jest taki bardziej myślę, że technicznie, powiedzmy, bardzo dobry, natomiast trochę jakby pozbawiony tych emocji, takiej, bym powiedział, trochę zabawy tym głosem. Jakby może nie do końca zabawa to jest dobre określenie, ale jakiegoś takiego właśnie modulacji, czy powiedzmy operowania tym głosem w taki sposób, że uważam, że wersja Jeffa Buckleya wydobywa dużo więcej emocji z tego utworu i staje się on jakby bardziej autentyczny, tak bym to powiedział. Jakby wiadomo, że to jest jakieś tam wrażenie tylko nasze jako słuchacza, że to pasuje nam do tej, na przykład do tego stylu śpiewania. No ale jakby uważam, że jakby nie chcę tutaj mówić, że jakby żeby to nie zabrzmiało, że wersja zespołu The Smiths jest gorsza, ale ogólnie każda z tych wersji myślę, że jest inna, trochę inaczej wybrzmiewają, czy jest nacisk położony może na trochę inne aspekty. I tak jak mówiłem, myślę, że fajnie sobie porównać.
porównać te dwie wersje. Tutaj akurat w audycji tego nie będę robił, ale powiedzmy, możecie jako zadanie domowe sobie to zrobić, a teraz już nie przedłużając, gramy.

No i prawda, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale moim zdaniem Jeff Buckley tutaj wycisnął, że tak użyję tego określenia, wycisnął z tej piosenki tyle emocji, ile się tylko dało. Tutaj też w sumie, słuchając tego, często wracam do fragmentu "It's so easy to love, it's so easy to hate, it takes strength to be gentle and kind." Myślę, że zwłaszcza w erze internetu, tak to nazwijmy, mediów społecznościowych, cały czas, a nawet możliwe, że jeszcze bardziej zyskały te słowa na znaczeniu, co też jest w pewien sposób niesamowite, patrząc na to, że ten utwór ma już tak plus minus, myślę, że może mieć ponad 30

30 lat. No ale pewne rzeczy się nie zmieniają. I teraz przejdziemy sobie do zupełnie innego zespołu. Tutaj zostawimy Baclayów w spokoju, że tak powiem. Przejdziemy sobie do zespołu, który będzie śpiewał po niemiecku. To też myślę, że trochę motyw, który się przewijał przez audycję. Zespół nazywa się Tonsteine Scherben, jeśli dobrze to czytam. I był to jeden taki pierwszy i też jako pierwszy, inaczej zacznę od drugiej strony może, był to zespół rockowy, który w latach 70. i wczesnych latach 80. właśnie był takim pierwszym zespołem, który śpiewał w języku niemieckim, który powiedzmy przebił się gdzieś tam do mainstreamu powiedzmy, czy ogólnie odcisnął się w historii muzyki właśnie rockowej. Zespół początkowo zwłaszcza teksty były mocno polityczne, tak to nazwijmy. Bardziej bym powiedział może, że światopoglądowe, chociaż to też pewnie można się sprzeczać, gdzie leży ta granica. Natomiast później oni trochę odeszli od tego, skierowali się, że tak powiem, bardziej do wewnątrz i bardziej skupili się na emocjach, na jakichś takich wewnętrznych przeżyciach, za co też ten zespół, że tak powiem, trochę im się oberwało od fanów, którzy domagali się, żeby wrócili oni do tego wcześniejszego brzmienia czy wcześniejszej tematyki. No, myślę, że to też jest dość często powtarzający się motyw tak naprawdę w twórczości, nawet pewnie nie tylko muzycznej, więc no właśnie, jakaś grupa osób zawsze będzie niezadowolona, kiedy zespół pójdzie trochę w innym kierunku. Czy jest to zasadne, czy nie, to już zostawiam wam do namysłu. Tutaj też, jeśli chodzi o zespół Tonsteine Scherben, to jest to on określany jako zespół protopunkowy właśnie ze względu myślę tutaj na te idee polityczne. Tutaj właśnie znalazłem, bo będziemy mówić o albumie ich, który nazywa się, o utworze z tego albumu konkretnie, Wenn die Nacht am tiefsten, czyli to by można przetłumaczyć na polski, kiedy noc jest najgłębsza, najciemniejsza, coś takiego. To był ich album trzeci, wydany w roku 1975. I właśnie tutaj znalazłem taką informację, że to były takie pierwsze przejawy tej zmiany, jeśli chodzi o tematykę tekstów, z poprzednio, jakby przed tym, tutaj jest takie hasło Macht kaputt was euch kaputt machen, czyli niszcz to, co ciebie niszczy, a właśnie hasło, które później stało się powiedzmy takim tematem ich dalszej twórczości, to jest Halt dich an deiner Liebe fest, czyli trzymaj się swojej miłości. To są podobno słowa jakiegoś wietnamskiego, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale no może zostawmy ten temat.
Ale no, też powiązane z takimi ruchami lewicowymi, komunistycznymi też, bo właśnie też w tą stronę oni politycznie się zwracali. No i właśnie zagramy utwór, który nazywa się dokładnie tak, czyli Halt dich an deiner Liebe fest. Właśnie z tego trzeciego albumu. Czemu w sumie on się pojawia teraz w tej audycji? Trochę myślę, że jest to podobne, ale tak raczej dość luźno właśnie z twórczością Tima i Jeffa Buckleya. W sensie jest to takie spokojniejsze granie też takie. Myślę, że pod względem brzmieniowym bym powiedział, że brzmi to starzej, czy może bardziej klasycznie niż właśnie twórczość Buckleyów. I tutaj też w ogóle, robiąc research do tej audycji, zdałem sobie sprawę, że tutaj to hasło Halt dich an deiner Liebe fest, czyli trzymaj się tej swojej miłości, to w sumie Neil Young, który też się przewijał w tej audycji dość często, na albumie wydanym w roku 1982, więc było to faktycznie po wydaniu tego albumu zespołu Ton Steine Scherben, na albumie, który nazywa się Trans, znalazł się utwór Hold On To Your Love, który w zasadzie jest to mniej więcej taki sam tytuł, więc możliwe całkiem, że było tutaj jakieś nawiązanie. W sumie jestem ciekaw, czy można znaleźć gdzieś jakąś historię, która faktycznie, czy informację, która faktycznie by to może potwierdziła, a może zaprzeczyła temu. Jeśli wy na przykład znacie taką, macie taką informację, to możecie się skontaktować i ją nam przekazać. Natomiast na razie posłuchajmy tego utworu. Po prostu posłuchajmy.

I to właśnie był utwór Halt dich an deine Lieber fest zespołu, tak jak już mówiłem, Tonsteine, Scherben. Był to, myślę, taki, tak jak też wcześniej mówiłem, brzmi to, myślę, tak bardziej klasycznie, bardziej powiedzmy jak coś, co mi się przynajmniej kojarzy ze starszą muzyką jednak. Natomiast też warto tutaj jednak pamiętać o tym, że to też był w pewien sposób, powiedzmy, torowali też, myślę, drogę innym zespołom chcącym śpiewać w języku niemieckim właśnie do takiej, powiedzmy, międzynarodowej sławy. I na tym, myślę, zakończmy informacje dotyczące tego zespołu i tego utworu. Teraz przejdziemy sobie do zespołu Jazu, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze czytam, który był znany jako po prostu Jazz w Ameryce Północnej. Nie wiem w sumie skąd to się wzięło, ale taką znalazłem informację. Jest to zespół z Anglii, jest to zespół synth-popowy, duo, no właśnie, które zostało utworzone przez Alison Moyt. Nie wiem dokładnie, przyznam, że nie sprawdziłem, jak to się dokładnie czyta. Może moje, nie wiem, która odpowiadała właśnie w tym duecie za wokale, oraz przez Vince'a Clarka, który odpowiadał za keyboardy, za syntezatory, za, powiedzmy, tą warstwę bardziej muzyczną. I tutaj Vince Clark właśnie założył ten zespół z Alison Moyet po tym, jak odszedł z zespołu Depeche Mode. Aczkolwiek mogliśmy go nawet usłyszeć z zespołem Depeche Mode w tej audycji, ponieważ grałem utwór Boys Say Goes z pierwszego albumu studyjnego zespołu Depeche Mode, albumu Speak and Spell, który jest jedynym albumem, na którym możemy jeszcze usłyszeć Vince'a Clarka. No a tak jak powiedziałem, później on odszedł z zespołu Depeche Mode. Tutaj nie dogadywali się pod kątem tego, jakie chcieliby, żeby było brzmienie ich zespołu. I właśnie założył zespół Jazu. Ten zespół nie istniał bardzo długo. Wydał tylko dwa albumy w roku 1982 oraz 1983. Natomiast mimo tego, że istniał tak krótko, to jednak odegrał dużą rolę, jeśli chodzi o początki gatunku synth-pop. I no właśnie kształtował też, można powiedzieć, to w jaki sposób będziemy rozumieli to określenie w teraźniejszości chociażby. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o historię. Myślę, że to wystarczy jako wprowadzenie do tego, co zaraz usłyszymy. Zagramy utwór Only You, który jest singlem promującym album, właśnie ten pierwszy, który nosi tytuł Upstairs at Eric's. I również ten singiel był w ogóle ich pierwszym utworem, który wypuścili, ich takim debiutem jako właśnie zespół Jazu. I w takim razie nie pozostaje mi nic innego, niż puścić go teraz.

I w taki sposób właśnie skończył się utwór Only You zespołu Yazoo. Tutaj też właśnie słuchając sobie tego utworu przed audycją, poczułem w nim coś takiego, ciężko mi to opisać, z czego to dokładnie wynika. Być może to jest brzmienie tych syntezatorów, być może to wynika ze sposobu, w który były miksowane utwory w tamtych czasach, być może z jakichś aspektów technicznych, ale skojarzyło mi się to pod względem brzmienia właśnie z utworem Girls Just Wanna Have Fun Cyndi Lauper. I w sumie okazuje się, że utwór Cyndi Lauper jest z roku 1983, a ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest z 1982, więc faktycznie jest to bardzo, bardzo blisko siebie, bym powiedział, jeśli chodzi o czas, to w podobnym okresie powstały. No właśnie, ciężko mi jakoś określić, czemu te dwa utwory brzmią podobnie, ale być może też jesteście w stanie to dostrzec. I myślę, że tutaj już pomału zbliżamy się do końca audycji. Na koniec chciałbym zagrać coś, co myślę, że fajnie nas wprowadzi w klimat kolejnej audycji, czyli Thrashing Madness. Będzie to utwór z albumu wydanego również w roku 1983, czyli w tym samym roku, kiedy ukazał się utwór Girls Just Want to Have Fun. Mimo że będzie to, można by powiedzieć, muzycznie będzie to zupełnie przeciwny biegun, ponieważ będzie to utwór Holy Diver z płyty o tym samym tytule zespołu Dio. To jest też ich debiutancki album. Jest to zespół heavy metalowy, który został utworzony tak naprawdę krótko przed wydaniem tej płyty, czyli w roku 1982, przez wokalistę Roniego Jamesa Dio oraz Viniego Apaisa, którzy to obaj opuścili zespół Black Sabbath, no znowu ze względu na to, że nie mogli się do końca dogadać pod względem tego, jak chcieliby, żeby ten zespół brzmiał. No i właśnie, myślę, że to też już trochę może wam dać wyobrażenie, jak mniej więcej będzie ten zespół brzmiał. I nie wiem, czy coś jeszcze tutaj chciałbym dodać do tego. Myślę, że już nie ma co przedłużać. I tym samym tak naprawdę będzie to ostatni odcinek. Można powiedzieć, zamknięcie trochę audycji Calcified. Ja nazywam się Aleksander Znaniecki. Było mi bardzo miło móc prowadzić tę audycję dla was. Mam nadzieję, że wam również było miło, przynajmniej momentami, chociaż znaleźliście jakieś fajne utwory może dzięki tej audycji, może też coś nowego was w jakiś sposób zainspirowało i sprawiło, że na przykład zapoznaliście się z twórczością któregoś z tych bardziej współczesnych artystów. I mam nadzieję, że właśnie
Coś pozytywnego z tego wyniknęło. Tak jak mówię, ja jestem, bardzo się cieszę, że miałem tą okazję. Natomiast myślę, że na tym już zakończę pożegnania. Co będzie dalej? Nie wiem, czy wróci ta audycja. Zobaczymy tak naprawdę. Tymczasem grajmy.

Zły wieczór. To jest audycja Trashing Madness w Radiu Afera. Mówi do was jak zwykle w piątek Lech Omalendowski i zapraszam na najbliższe 2 godziny ciężkiej muzy, a potem podobno jest jakaś kolejna audycja. Zobaczymy, jak przyjdzie kolejny redaktor. Będziemy uchylać rąbka tajemnicy, bo to się jeszcze w historii radia nie zdarzało, że po Thrashing Madness była jeszcze jakakolwiek afera. Wszyscy już byli tak zmęczeni o tej pierwszej czy nawet drugiej, bo przecież przez wiele lat o drugiej kończyliśmy, że nie było do pomyślenia, żeby jeszcze coś mogło się dziać na falach Radia Afera. A jednak zaczęliśmy 40. rocznicą płyty Black Sabbath. Fajnie, redaktor Olek z poprzedniej audycji skończył Dio, ja zacząłem Ozzy. Nie jest to moja ulubiona płyta, powiem więcej, ja tej płyty w ogóle nie słucham, a mowa o Technical Ecstasy z roku 76. Dwa pierwsze utwory i one były najlepsze, potem już było tylko gorzej. Jakieś takie rock'n'rollowe popłuczyny. No słychać, że to jest Tony, słychać, że to jest Ozzy, ale szału już to nie było, nic dziwnego, że jeszcze jedna płyta i na pokład wskoczył Dio i Heaven and Hell, to już był zupełnie inny poziom. Dobra, to była historia. Dzisiaj w Thrashing Madness oczywiście będziemy przetykać nowości klasykami i klasyki nowościami. Skoro zaczęliśmy bogami metalu, zespołem, który ponoć wymyślił wszystko, a cała reszta już tylko robi interpretację tego, co zrobił Black Sabbath. O tym można zawsze dyskutować, ale na pewno są zespoły, które odwołują się bezpośrednio do spuścizny, zwłaszcza do pierwszych 5 płyt. Mowa o tych wszystkich stonerach i tak dalej, i doom metalu oczywiście całym. No i trochę kurz opadł po premierze najnowszej płyty Sleep. Posłuchałem sobie zaciekawiony, nad czym tu się moi znajomi tak wykłócają w internetach. Czy to jest dobra płyta, czy to jest zła płyta i czy po odejściu Matta Pajka to wszystko w ogóle ma sens. No i to Hempy Spheres. Powiem tak, to by była nawet dobra płyta, ale jednak od niektórych zespołów należy wymagać więcej i od zespołu, który nagrał Jerusalem, no czy Volume 1. Leci sobie w tle ta płyta u mnie i bez Matta to tak trochę on bardziej gitarowy. No takie to jest, wiecie. Powiem tak, w tym roku mieliśmy już 3 premiery zespołów, które wróciły z nowymi krążkami po przetasowaniach w składzie, często po jakichś no, tragicznych historiach. Mowa o Mastodon, Sleep czy Neurosis. No i jak na razie Neurosis zdecydowanie wygrywa i Mastodon i Sleep lecą sobie w tle u mnie. Powiem tak, kompletnie się tymi krążkami nie zachwycam. Rozumiem, co się tam działo, znam historię, jestem fanem, ale do podsumowań na pewno Sleep i Mastodon w tym roku nie trafią, a to 39. audycja w tym roku, więc no dłużymy jeszcze 3 miesiące i przyjdzie pora na podsumowanie. Niezły to był rok jak na razie, a myślę, że jeszcze parę fajnych rzeczy się ukaże. Tymczasem ta nowość, która okazała się 3 września, utwór tytułowy, zespół Sleep z płyty Hempy Spheres.

Ten nowy Sleepy leci, nikomu to nie przeszkadza, ale też szału nie ma. A to nie jest najdłuższy utwór, bo tam jest 11-minutowy, który już naprawdę w pewnym momencie człowiek patrzy na zegarek, jeśli człowiek jest trzeźwy, bo oczywiście no, zdajecie sobie sprawę, z czym jest związane słuchanie takiej muzy, jaki kolor, jakie zioło jest to wymagane i przez wielu używane i nadużywane. Koniec tematu. Wracamy, w zasadzie zostajemy jeszcze na chwilę w tym klimacie, bo tak sobie dzisiaj podzieliłem muzycznie audycję, że najpierw będzie ta klasyka stonerowo, potem trochę chłosty, a potem się zobaczy. Nie no, koniec będzie liryczny. Oj, będzie gotycko. Zapraszam wszystkich fanów gothic metalu sprzed 30 lat, bo będzie niezły klasyk. Aż mam ciary na pewno teraz na klacie przeszły. Green Lung, Wielka Brytania. Nie znałem wcześniej tego zespołu. To jest która? Piąta płyta? Raz, dwa, trzy, cztery. Co dwa lata wydają sobie płytę. Zaczęli w 2019. Wszystko się zgadza. Bardzo fajnie, o wiele bardziej lepiej mi się słuchało tego Green Lung z płyty Necropolitan niż tego Sleep, który właśnie no, mi się tam trochę ciągnął i czekałem w sumie, aż się coś tam zadzieje. A na Green Lung się dzieją rzeczy. Bardzo fajne piosenki stonerowe. Wokalista, jak on się nazywa, pewnie wam nic nie powie, Tom Templar, ale ma bardzo fajny wokal, który klasyczny jest. Mi się w ogóle ta płyta mocno kojarzy z taką szwedzką, skandynawską sceną doom stoner metalową. Gdzieś tam na początku XXI wieku masa była takich zespołów i no i nawiązania. Plus ten wokal Toma, możecie się bawić w zabawę, w którym utworze, którego klasycznego wokalistę Tom wam akurat przypomina. A zatem Black Magic Radio, o, kawałek o nas, śmieszne, hehe. I Ozymandias, Król Królów. Proszę bardzo, Green Lung z najnowszej płyty Necropolitan, a potem oj, będziemy zasuwać.

No i tak bardzo fajnie buja najnowsza płyta Anglików z Green Lung. Bardzo polecam, bo oryginalność 0, ale chwytliwość 10. Naprawdę świetna muza do posłuchania tak sobie po prostu, bez jakiegoś robienia do tego ideologii i zachwycania się, że o, super. Tego jeszcze nie było. Było 100 razy, ale trzeba umieć też ogrywać te ograne standardy i no, ci panowie umieją, także bardzo fajnie. A teraz zmiana klimatu, bo ile można się bujać, pora na chłostę, pora na kolejną rocznicę, tym razem 20 znowu rocznica, to było wczoraj. Piąta płyta Suffocation, zatytułowana enigmatycznie Suffocation, czyli jak to niektórzy lubią w recenzjach podkreślać, jak już zespół nazywa płytę tak samo jak nazywa się zespół, to znaczy, że to już jest koniec pomysłów, koniec wszystkiego, w ogóle już nic z tego nie będzie i muzyka pewnie wtedy też kiepska. Ale nie! Dobra, ja bym mógł teraz powiedzieć, że są takie zespoły jak Cannibal Corpse Immolation, czy właśnie Suffocation, które nie nagrały słabej płyty, kropka, lecimy. To był dziwny okres, bo faktycznie można powiedzieć, że death metal rozkwitał jednak w latach 90. i to też nie do końca dekady, ale mówi się o tych zespołach no i amerykańskich i szwedzkich, że na klasyczne ich płyty to jest właśnie lata 90, a potem to różnie z tym bywało. No ale są takie zespoły, choćby jak wspomniane wcześniej przeze mnie, które na początku milenium nagrywały bardzo dobre płyty, które gdzieś może z czasem pod radarem gdzieś umknęły, przynajmniej niektórym. Dlatego moją rolą jest, żeby przypomnieć, że poza klasykami z lat 90., poza też tymi najnowszymi, które są mocno chwalone, były takie płyty 20 lat temu właśnie jak Suffocation. I z tegoż właśnie krążka, na udowodnienie tego, co powiedziałem, Siłacz palnie pięścią w stół, Redemption oraz Blind Torture Kill, Suffo sprzed 20 lat.

No i pięknie to chodzi po 20 latach. Suffocation, spyty. Suffocation. Przypomnijcie sobie, bo naprawdę warto. Ona wcale nie jest jakoś odbiegająca od tych klasycznych, o których się tak mówi, że ach, te pierwsze płyty to były to, a potem to już nie było to. A tam. Przynajmniej tu brzmienie było lepsze. Dobra, zapowiedź koncertowa. Jutro, czyli w sobotę 26 września pod Minogą Poznań. Druga odsłona, druga edycja Festiwalu Muzyki Dekadenckiej. Czyżby Poznań stał się kolejnym miastem festiwalowym na mapie Polski? Nie mają Mystic Festival, nie mają Summer Dying Loud i nie mają Hell's Bells. My będziemy mieli Festiwal Muzyki Dekadenckiej. Cztery kapele: Unborn Suffer z Bydgoszczy, Karaluch, Zły Pan i 2137 Projekt. No i myślę, że Zły Pan za chwilę u nas poleci w trzech utworach premierowo, które mają się ukazać jak kiedyś tam na Splicie. Czekajcie, gdzie tu mam tytuły tych utworów, bo to będzie niezłe. Sick Roller Coaster, Gotowane Kości Chrześcijan, Cannibal. Okej, w składzie chłopaki m.in. z Anthem czy Empty Playground. A, kolega dobry na wokalach. Blener pozdrawiam. A potem posłuchamy Unborn Suffer. Tym razem, mimo że to zespół, który ma już sporą dyskografię, a przecież druga płyta za miesiąc będzie miała 20. rocznicę i kto wie, może poleci. Ale dzisiaj zabawowo w coverkach Put Them to Death, Kanibali. No trochę tym kanibalem Złego Pana wywołali ten cover. To jest trzeci utwór z pierwszej płyty Kanibali, dobrze pamiętam? Chyba. No i potem Mój Przyjacielu, wiadomo kogo. Hehe, jeżeli jeździliście, chociaż raz byliście na Obscene Extreme, wam się podobało, to takie klimaty jak najbardziej jutro. Wejście od 18.30, jeżeli dobrze pamiętam, start od 19.00. Czy będzie punktualnie? Nie wiem, ale się domyślam. A zatem Zły Pan. No, Zły Pan to kiedyś się nazywał w ogóle Trynkiewicz, ale nie wiem, czemu zmienili nazwę. Zły Pan i Unborn Suffer dzisiaj w Thrashing Madness, jutro na żywo pod Minogą. Wejście jedyne 4 dyszki, grzech nie pójść.

0: przyjaźń dla was da.
1: A to chuj.
2: No i tak z hukiem Unborn Suffer skończył pierwszą godzinę Thrashing Madness. Jutro na żywo zły pan Unborn Suffer, 2137 projekt i Karaluch pod Minogą. Wbijajcie, jak nie macie co robić. Trzeba jakoś tę jesień rozpocząć, a nie tylko pod kocykiem z herbatką i słuchając Thrashing Madness. Dobra, zmiana klimatu. Dwa kolejne zespoły słuchałem sobie na zmiany w tym tygodniu. Nie wiem, czemu mi tak weszły. Nazwijmy to około black metalowo, ale bardziej awangardowo. A zacznijmy od Amerykanów z Kralis i... No ja się zgubiłem z tym zespołem już dawno temu, bo oni od paru lat przesadzają z ilością płyt, bo w pandemii to wydawali po dwie płyty rocznie i łącznie mają tych płyt już 15 od 2008 roku. I widzę, że nawet recenzenci na Metal Archives się poddali i przestali już od 5 lat ich recenzować. A najnowsza płyta po roku przerwy, co ciekawe, nawet dwóch. Ten 24, to kiedy wyszła ta płyta? No, w lipcu 24, chyba faktycznie zrobili sobie wolne. No ale wrócili z tyłu Scour Order i powiem wam, że słucha mi się tego bardzo, bardzo przyjemnie, bez w ogóle wnikania w pozostałą dyskografię, w zastanawianie się, dyskusję, czy kiedyś to było lepiej, a czy teraz nie jest lepiej. Wiecie co, odpaliłem sobie tę płytę tak znienacka. Bardzo ciekawa okładka i sobie tak poleciała i mi się tak spodobało. I na zmianę sobie tego słuchałem z następnym zespołem, o którym potem. Ale najpierw Grievous Corrector i Living Useless Ritual, czyli najnowszy Kralis. Zapraszam, bo już jest po północy.

No jest coś w tym muzie blackowej, amerykanów, awangardowej czy post-black metalowej, nazywajcie to sobie jak chcecie, mam słabość do tych kapel. I muszę powiedzieć, że ta płyta zupełnie znienacka skradła mi czarne serce. Przynajmniej na chwilę, bo za chwilę pojawił się nowy krążek Aborym. I do tego też podszedłem totalnie bez jakichś uprzedzeń, bez nastawień, na luzaczku tak zwanym. I ja wiem, będą tacy, którzy będą mówić, że tam nowa płyta to się nijak ma do jakiejś tam, nie wiem, starej, sprzed 25 lat. No i pewnie macie rację. A mi płyta Meta Chaos jeszcze po 5 ponad latach od poprzedniej, która widzę nie jest wysoko oceniana, wjechała sobie totalnie klasycznym blekusiem. Tutaj tego industrialnego wariactwa może jest trochę mniej, chociaż no, jakieś tam programingi są słyszalne, ale zaskakująco klasycznie to się dzieje na płycie tego włoskiego zespołu i powiem wam, że super. Totalnie bez, możecie mówić co chcecie, mi się ta płyta po prostu podoba. A zatem The Afterlife i The Crescendo of Demise i Włosi, Zabory.

rozpadł się dwa razy. Ostatni raz, chyba już ostatecznie 6 lat temu. Mowa o Niemcach z Morgoth. No jak wychodziła płyta Feel Sorry for the Fanatic 30 lat temu, to ludzie nie mogli w to uwierzyć. Ortodoksyjni fani nie nadążali z gotowaniem bigosu na uspokojenie, bo jak zespół, który wydał Cursed, mógł nagrać coś takiego? Tu w ogóle nie ma metalu. Tu nie, nawet nie, że w metalu, to metalu w ogóle nie ma na tej płycie. Tu jest techno, jeden utwór techno jest na tej płycie. Tu jest bardziej Killing Joke niż cokolwiek z metalu i strasznie lubię ten album i miałem straszną radochę, jak to wtedy wychodziło i się ludzie gotowali, ale trzeba oddać, że w drugiej połowie lat 90. Century Media bardzo miała w katalogu zespoły, które trochę ewoluowały chyba za mocno i wiele z nich wracało na te utarte ścieżki, no bo spójrzcie na Moonspell, The Gathering, Tiamat, Samael, jeszcze parę innych. Wszystko gdzieś tam było nagrywane u Sorychty, Ziggy Bem, Inżynier, Fabia de Richter, okładki i tak dalej, i tak dalej. No, no i co? Takie były czasy. I dzisiaj sobie posłucham z trzech utworów, bo mam gest otwierający This Fantastic Decade, Last Love i Curiosity sprzed 30 lat. Trochę wam, ortodoksom, palec w ucho, żeby nie powiedzieć w oko. Morgoth sprzed 30 lat.

No i tak, i potem zespół się rozpadł. Trudno się dziwić, jaki był oddźwięk fanów na tego typu granie. No i wrócili z bardzo dobrym Angot. Co ciekawe, bez Markusa, bo się w międzyczasie zdążyli pokłócić. No i czy wrócą? Nie wiem, ale Markus... On tam coś wydaje przecież z tym typem z Volbeat pod szyldem Eyes in Hell, więc chyba już niedługo nowa płyta. Dobra. I z Rogą chyba coś tam też nagrał Johanssonem. Dawno nie było Rogi. Chyba wrócimy do tych klimatów za tydzień. Co tam? Za 20? Jednak dzisiaj nie będzie jeszcze tej audycji. Ona dopiera z nową ramówką, czyli od przyszłego tygodnia będzie kolejna metalowa audycja po Trashic Badness. Czujecie to? Jak ktoś wytrwa, będzie chciał od pierwszej do drugiej słuchać, no to spoko. O tym za tydzień, a teraz zrobi się jeszcze spokojniej. Niemcy z Night Eternal to jest takie granko, wiecie, Unto Overs, Idle Hands, może trochę In Solitude, gdzieś tu w recenzjach nawet Heroes del Silencio padło. Ja tu kojarzę klimaty takiego starego Decalt, to takie może gdzieś tam w porywach Sentence przed 30 lat, tego typu klimaty. No, akurat w sam raz, żeby ukołysać co niektórych do snu z najnowszej płyty Cold Velvet w dwóch bardzo ładnych piosenkach otwierających Where This World Ends and Calling Spell The Night Eternal.

No i pięknie, The Night Eternal, ale jeszcze nie kończymy, to jeszcze jeden zespół sprzed 30 lat, łezka wokół się kręci, Theater of Tragedy, Velvet Darkness, They Fear. Druga płyta, nawet tej okładki nie będę wrzucał na feja, bo dostanę bana znowu, już miałem kiedyś taką akcję przy wrzucaniu którejś okładki z panią roznegliżowaną, to była Kerkoke chyba z którejś płyty, nauczony tym faktem. Wrzucę tylko dwa utwory. Będę wam życzył złej nocy. No, ten utwór musi polecieć. When He Fallet z samplami. Vincent Price, nieoceniony. 64. rok i film Maska Czerwonej Śmierci na podstawie prozy Edgara Allana Poe oczywiście. No, słuchało się. Kto nie słuchał, niech pierwszy rzuci kamieniem nerkowym. Słuchaliśmy stare metale tej muzy i w ogóle nie ma się co tego wstydzić. Takie były czasy. Za tydzień? To samo, albo lepiej. Zapraszam. Każdy piątek o 23:00. Audycja Trashing Madness zostaje w Radiu Afera. To by było na tyle. Mówił Lech Malendowski. Do usłyszenia. Złej nocy.